dzieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Chiroc.
1: Thanks, Pedro.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

emoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Korek.

0: reporterów Meloradia Kraków.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. 20 lat minęło. Teatr Praska 52 obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. To właśnie w maju 2006 roku powołano przy ulicy Nomen Omen Praskiej 52 scenę Tęcza. Historia tego miejsca zaczęła się od marzenia oraz człowieka z wizją, czyli Jakuba Barana.
5: Krakowianie z pasją.
6: Teatr Praska 52 rzeczywiście wyrósł ze sceny Tęcza. I rzeczywiście zdarzyło się to 20 lat temu, dokładnie 13 maja 2006 roku. Był pierwszy koncert na otwarcie, tak to nazywałem. Później śmialiśmy się, że tych otwarć było dość dużo, bo ze względu na tamten intensywny czas i taki rodzaj szaleństwa, który mnie opanował, no to rzeczywiście poszukiwałem różnych tropów. Jak to się zaczęło? No zaczęło się to chyba od totalnego szaleństwa, tak to należy nazwać, czy też zakochania się, bo po prostu w ówczesnym czasie, czyli ponad 20 lat temu, reaktywowałem swoją działalność kabaretową, którą prowadziłem jeszcze w czasach studenckich. No i jak to zwykle bywa w takich wypadkach, szuka się sali, gdzie można byłoby zrobić jakieś próby, gdzie można byłoby się przygotować. No i żeby też skrócić tą historię, bo to ktoś komuś, w każdym razie doszła do mnie informacja, że jest takie miejsce, które ówcześnie nazywało się kinem Tęcza. No i zostałem przywieziony przez ówczesnych znajomych i kiedy wszedłem tam z nienacka, to był grudzień, mniej więcej grudzień roku 2005, no to po prostu, jak zawsze opowiadam o tamtym momencie, strzała amora trafiła mnie w serce i już nie byłem tym samym człowiekiem. Po prostu zauroczyłem się miejscem, które w ówczesnym czasie, no nie ukrywajmy, było z lekka zapomniane. To znaczy działał tam Dom Kultury, ówcześnie nazywał się Dom Kultury Dębniki, ale była to działalność taka troszeczkę już niezbyt rozbuchana, rzekłbym. To znaczy działo się coś tam, ale z mojego punktu widzenia miałem wrażenie, że dziać się może więcej. No i ponieważ ówczesna dyrekcja Centrum Kultury Podgórza wyraziła zainteresowanie moją inicjatywą, no to tak się zaczęło.

0: na widowni, a jednak trzeba było wierzyć w to i być pewnym, że jednak pomimo tego, że nie jest początek zbyt taki, jakby się oczekiwało, to jednak, że to miejsce ma swoje walory, które w końcu prędzej czy później pokażą się w ten sposób, że zaczną przyciągać publiczność. No i rzeczywiście krok po kroku tak się działo, no ale to nie było łatwe. To nie było łatwe bez dwóch zdań.
1: Nie od razu Kraków zbudowano, ale czy pamięta pan taki moment, kiedy właśnie pan pomyślał, że to nie jest tylko miejsce po dawnym kinie, po dawnym domu kultury, tylko jest to już teatr z prawdziwego zdarzenia?
0: Jako domniemany konserwatysta, po pierwsze przyjąłem założenie, że ponieważ to miejsce nie wzięło się z niczego, bo trzeba powiedzieć, że działalność kulturalna przy Praskiej 52 zaczęła się mniej więcej w roku 1938, bo kiedy ówcześnie zbudowano kilka bloków, które obecnie nazywają się osiedlem robotniczym bodajże, to zaraz obok tego, pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, postawiono ten budynek, który stoi teraz i który był od razu budynkiem wielofunkcyjnym, między innymi był przeznaczony na kinoteatr. I wtedy, ówcześnie przed wojną, zaczęła się już działalność kulturalna polegająca na tym, że działał tam coś w rodzaju domu społecznego, ówczesnego domu kultury. Ludzie mogli się realizować na różnych poziomach. Było kino, był teatr, były różne wydarzenia. No, później przyszła oczywiście wojna. Według moich informacji w czasie II wojny światowej AK trzymało pod sceną broń. No i po II wojnie światowej powołano kino, kino Tęcza. Więc tradycja działalności kulturalnej w tym miejscu była od lat, w związku z tym wydawało mi się, że w sposób naturalny ja powinienem być kontynuatorem, oczywiście dorzucić swój czas, swój rozwój, ale pamiętać o tym, że to nie wydarzyło się tak, że nic wcześniej nie było. W związku z tym przyjąłem założenie, że skoro było kino Tęcza, przyjmuję to w znaczeniu takim, że nazwa zostaje, czyli zostaje ten człon Tęcza, a powołuje scenę Tęcza, ponieważ w tamtym czasie tak naprawdę zakochałem się w miejscu, ale do końca nie byłem pewny, co w tym miejscu najlepiej się sprawdzi. Dlatego wtedy te pierwsze 8 lat jako sceny Tęcza to było takie poszukiwanie tropów artystycznych. Było dużo koncertów, były teatry, były kabarety, były różne rzeczy, które sprawdzałem niejako na tym żywym ciele tego miejsca, czy co najlepiej się sprawdza. No i po 8 latach doszło do mnie, że jednak najlepiej i dla mnie, i dla miejsca, i dla wszystkich wokół nas byłoby, gdybyśmy się sprecyzowali i ukierunkowali jednoznacznie w stronę teatru. Dlatego po 8 latach takiej podstawówki, rzekłbym, bo tak to sobie w swojej głowie ustawiłem, czyli nauki, czyli tego, że przez 8 lat w praktyce tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne, że każdego dnia przez te 8 lat w praktyce budowałem miejsce i budowałem sposób, żeby to miejsce miało jak najlepszy odbiór publiczności. Po tych 8 latach decyzja była jednoznaczna. Z angielska mówi się o tym rebranding. To jest rzeczywiście bardzo dobre określenie na to, co się stało. Dlatego, że nastąpiła zmiana nazwy, nastąpiła zmiana barw, nastąpiła zmiana takiego anturażu, że tak powiem, wokół tego miejsca, ale miejsce jako miejsce zostało, a jednocześnie uzyskało jednoznaczny kierunek teatralny. I co ważne, była to dobra decyzja, dlatego że po pierwszym roku działalności już jako Teatr Praska 52 wyszczeliła nam publiczność. To znaczy zmieniła się zupełnie struktura, jeżeli chodzi o liczbę publiczności. No i właściwie tak już krok po kroku zostało. To znaczy wiadomo, że w Krakowie konkurencja teatralna jest ogromna. Przed COVID-em działało ponad 60 teatrów. Nie sądzę, żeby bardzo się tutaj to zmieniło. W związku z tym jest z kim konkurować. Dlatego nie można powiedzieć, że jesteśmy już zadowoleni, bo na pewno tak nie jest. Cały czas trzeba walczyć o publiczność. No ale myślę, że po tych 20 latach mogę powiedzieć, że jednak to nie był zmarnowany czas. To znaczy z miejsca, które cokolwiek było zapomniane, teraz zrobiło się miejsce, które mam wrażenie, no jest coraz bardziej zauważalne na teatralnej mapie Krakowa.
1: I pod szyldem Teatr Praska 52 znaleźliście Państwo swoją niszę, bo to chciałabym podkreślić, że stworzyliście Państwo jedyną w Polsce krajową scenę komedii dell'arte. Skąd w ogóle pomysł, że Państwo sięgnęliście po tą XVI-wieczną formę?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie, to znaczy w tym znaczeniu, że przez te 20 lat, niezależnie od tego, że

0: stoję rzeczywiście na czele teatru, to przez te 20 lat miałem bardzo różnych i różnorodnych współpracowników, bo przecież trzeba powiedzieć, że teatr to działanie zbiorowe. Niezależnie, że ktoś zawsze powinien być na czele takiej działalności, to przecież to jest tak naprawdę działanie zbiorowe. W związku z tym przez te wiele lat testowałem też współpracę z różnymi zespołami, z różnymi grupami, bo idea działania Teatru Praska 52 opiera się na tym, że jest miejsce, ale są też poszczególne zespoły, które dają swoje produkcje, swoje spektakle. Dzięki współpracy opiekunów i zespołów tworzy się to, co jest finalnie wyrazem Teatru Praska 52. No i jeżeli chodzi o krajową scenę komedii dell'arte, to już też dekadę temu poznaliśmy się z Agnieszką Cięciarą-Frylich i z Jonatanem Frylichem, czyli z szefami trupy Komedianty, czyli zespołu, który odpowiada za tworzenie właśnie współczesnej, można powiedzieć, wersji dell'arte. I pod wpływem współpracy z nimi 10 lat temu zaproponowałem, co znalazło dobrą odpowiedź u Agnieszki i u Jonatana, coś, co będzie podkreślało fakt, że dell'arte w ich wykonaniu jest jedyne i wyjątkowe na pewno w Polsce, a też nie ma zbyt wielu takich grup w Europie. No i stąd pojawił się pomysł krajowej sceny komedii dell'arte, czyli podkreślenia tego, że tylko w Teatrze Praska 52 na co dzień można obcować z tą niecodzienną sztuką, którą trzeba powiedzieć, bo to bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że z jednej strony wywodzi się to z XVI wieku, ale z drugiej strony, czyli postaci, maski, pewna konwencja jest z tamtych czasów, ale to, co się dzieje między tymi postaciami, scenariusze, dialogi, to wszystko jest współczesne, w związku z tym tak naprawdę dostajemy coś, co jest bardzo ciekawą propozycją teatralną, uwspółcześnioną, komediową, a jednocześnie z całym szacunkiem patrzącą w przeszłość. Dlatego nie można powiedzieć, że to jest restauracja przeszłości, tylko to jest bardziej pokazanie, że to, co było w przeszłości, może być atrakcyjne też w teraźniejszości. Ale to jest jeden z zespołów, dlatego że obecnie Teatr Praska 52 opiera się tak naprawdę na współpracy z trzema zespołami, czyli Trupa Komedianty, o której mówiliśmy, Krakowska Scena Klasyczna. Oni z kolei też około 10 lat już współpracują z Teatrem Praska 52. To jest z kolei zespół, który postawił na dobre, sprawdzone teksty, które co prawda są związane z ochroną ZAX-ową czy innych agencji, niemniej jednak dają rękojmę bardzo dobrego tekstu, który z kolei jest podstawą do tego, żeby zrobić dobrą sztukę. W związku z tym oni się specjalizują w, można powiedzieć, w klasycznych tekstach, które dają asumpt do tego, żeby sztuki były ciekawe, interesujące, no i przede wszystkim komediowe, bo to jest też ważne, że naszym rysem charakterystycznym jest tak zwana inteligentna komedia. No i trzeci zespół, który jest najkrócej z nami, około 3 lat, to Należyci, czyli zespół Jana Jakuba Należytego. Tutaj z kolei głównie rządzą jego autorskie sztuki, chociaż mają też u siebie w propozycjach jednoaktkówki i Czechowa. No i te trzy zespoły w tym momencie wypełniają całą przestrzeń, że tak powiem, propozycji teatralnej i dzięki temu mam bardzo propozycję też różnorodną, dlatego że każdy z tych zespołów ma swój trop artystyczny, są zupełnie różnorodne, a jednocześnie w całości dają wyraz ten, który jest oczekiwany przeze mnie i jak sądzę przez większość publiczności, czyli tego, że kiedy przychodzi się do Teatru Praska 52, dostaje się coś w rodzaju, jak sądzę, inteligentnej komedii szeroko pojętej.
1: Repertuar jest bardzo zróżnicowany, to może przejdźmy do samych obchodów jubileuszu, bo jubileuszowi będzie towarzyszyć premiera Pantery z Tindera. No bardzo chwytliwa nazwa, nie powiem.
0: Tak, Jan Jakub Należyty, bo to on jest autorem tej sztuki, jest znany z chwytliwych tytułów, które przykuwają uwagę publiczności. No mówiąc szczerze, jak to w takich momentach się mówi, twórcy są w procesie, czyli trwa proces po pierwsze cyzelowania ostatecznych wersji tekstu. No i są już próby oczywiście. Sztuka będzie kameralna, dwuosobowa. Jan Jakub Należyty jest mistrzem takich form mniejszych, w sensie na liczbę, niekoniecznie rozbuchaną liczbę aktorów. Mówiąc szczerze, sam jestem ciekawy. Mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie chcę też opowiadać, ponieważ sam jeszcze tekstu nie czytałem, w związku z tym nie chcę udawać zbyt mądrego w tym względzie. No, nadzieja jest taka, że dotychczasowa współpraca z Janem Jakubem dawała zawsze, mówiąc z angielska, hiciory, w sensie, że rzeczywiście dwie sztuki, które były grane pod jego komendą, mają bardzo dobre, czy miały, czy mają bardzo dobry odbiór publiczności, więc myślę, że tutaj duża nadzieja jest, że będzie powtórka z rozrywki.
1: I w tym miejscu postawię przecinek, bo czas na krótką przerwę. Swoją drogą, nie wiem jak daleko sięgacie pamięcią, ale podczas tej rozmowy przypomniały mi się filmy, jakie miałam przyjemność zobaczyć w dawnym kinie Tęcza. Jak wspomniał mój rozmówca, w Krakowie obecnie działa około 60 teatrów, a kiedyś w naszym mieście mieliśmy tyle kin, łącznie ze wspomnianym kinem Tęcza. Dziś dla porównania kin studyjnych w Krakowie działa raptem 7. Nie przedłużając, zapraszam Was na krótką przerwę, a po niej wrócimy do rozmowy z Jakubem Baranem i zaczniemy od repertuaru Teatru Praska 52.
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
6: Nasz Kraków.
1: Wracamy do tematu 20-lecia działalności Teatru Praska 52. Obchody jubileuszu będą połączone z premierą nowego spektaklu Pantera z Tindera.
6: Z mikrofonem przez Kraków.
1: To na kiedy zaplanowaliście Państwo premierę? A właśnie, jeszcze moje drugie pytanie, że jednak też niedawno otworzyliście kawiarnię w Teatrze Praska 52.
0: Tak, bo to jest też z jednej strony fantastyczne, z drugiej strony trochę męczące, że nieustająco musimy się rozwijać. Znaczy, jest to fantastyczne, że nie stoimy w miejscu, tylko cały czas poszukujemy kolejnych części w teatrze, które dobrze byłoby zmienić, które dobrze byłoby wyremontować. Więc z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony jest to męczące, no bo cały czas coś trzeba robić, cały czas iść do przodu. No ale
1: jak w domu eksploatuje się, trzeba cały czas coś dodawać, naprawiać?
0: No z jednej strony tak, a z drugiej strony jest tak, że jeszcze dużo nas czeka remontów takich naprawdę dużych, żeby wprowadzić cały teatr w XXI wiek. No między innymi właśnie udało się to zrobić ostatnio z kawiarenką, która po wielu miesiącach, bo to też niby mała rzecz kawiarenka, a jednak żeby doprowadzić ją do takiego nastroju, jaki jest teraz, no to wiele miesięcy musiało potrwać. Remonty, przygotowania i inne okoliczności, ale jest i rzeczywiście od razu publiczność zareagowała bardzo pozytywnie, bo jednak taki element przedspektaklowy, kiedy można sobie siąść, porozmawiać, ponapawać się po prostu nastrojem jeszcze w anturażu pięknego miejsca i wspaniałej kawki, no to myślę, że to jest też dobra rzecz.
1: A jakie mają Państwo jeszcze plany na ten najbliższy czas, na ten szczególny dla Was rok?
0: To znaczy, teraz skupiamy się przede wszystkim na premierze, bo premiera to jest zawsze coś wyjątkowego w teatrze, dlatego że no, premiera to jest nowe dziecię, które się pojawia. Nowe dziecko to jest oczywiście oczekiwanie, to jest radość, to jest niepokój, co z tego wyrośnie. W związku z tym to jest teraz najważniejsze, a ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, łącznie z premierą będą obchody tego 20-lecia mojej działalności, w związku z tym w połowie czerwca mamy nadzieję, że będzie taki dość mocny wieczór, nie tylko premierowy, ale też będzie z mojej strony ukłon i podziękowania dla tych, którzy współtworzą teatr. Będzie coś w rodzaju odnowienia moich, że tak powiem, ślubowań, pełnego oddania miejscu. No, czyli chcielibyśmy zrobić troszeczkę z jajem, mówiąc kolokwialnie, a troszeczkę na poważnie, bo z jednej strony Dla całego świata może to nie jest wielkie wydarzenie, ale dla nas, a dla mnie osobiście, no to jest bardzo duże wydarzenie, bo jednak 20 lat życia to jest spory szmat czasu i fajnie jest, jak sądzę, odwróciwszy się i podsumowawszy te 20 lat, powiedzieć, że to nie jest zmarnowany czas, tylko wręcz przeciwnie, coś udało się stworzyć. No ale ponieważ to jest cały czas proces, czyli nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł powiedzieć, nawet jak już mam nadzieję minie kolejne 20 lat i już będziemy w XXI wieku, nie wiem, czy będę kiedykolwiek mógł powiedzieć, że już wszystko jest zrobione, bo to cały czas jest tak, że cały czas coś się wymyśla, cały czas na coś się wpada, no a przede wszystkim to wszystko kosztuje, więc to też nie jest tak, że gdybyśmy mieli budżet od razu ogromny taki, że można by to wszystko za jednym zamachem załatwić, no to byłoby cacy, ale tak nie jest. Te pieniądze trzeba zbierać, trzeba zdobywać sponsorów, więc jeszcze dużo pracy przed nami.
1: To w takim razie nie wiem, co Państwu życzyć. Oczywiście wspaniałego roku i publiczności, która będzie dopisywać, i rozwoju.
0: Myślę, że dla teatru najważniejsza jest publiczność, która przychodzi w dużej liczbie, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że też czas COVID-u pokazał, że teatr bez publiczności po prostu nie istnieje. Więc to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy cały czas nieustająco mieli publiczności dużo, a nawet więcej.
1: A pełny repertuar znajdziecie na stronie Teatru Praska 52. Zmieniamy temat. Najmłodsi zdecydują. Szkolny budżet obywatelski w Krakowie rozszerza się o szkoły podstawowe. W pilotażu weźmie udział 28 placówek, a każda z nich otrzyma 5000 zł na realizację uczniowskich pomysłów.
6: Edukacja w Krakowie.
7: Maria Klaman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Prowadzamy szkolny budżet obywatelski do szkół podstawowych. Do tej pory odbyło się 6 edycji w szkołach ponadpodstawowych, liceach branżowych, szkołach technicznych. A dzisiaj rozpoczynamy i przekazujemy też finansowanie wspólnie z radnymi miasta, panem radnym Derosem i panem radnym Garbolińskim na projekty właśnie w szkołach podstawowych. Jest to nowe, bo rzeczywiście instytucjonalnie wprowadzamy to do naszych szkół. Zaprogramowaliśmy to na ten budżet, żeby przynajmniej w 28 szkołach podstawowych były realizowane projekty z budżetu partycypacyjnego, ale tak jak pewnie Państwo wiedzą, wielu też dyrektorów wraz z radami rodziców mają też szkolne budżety partycypacyjne właśnie z inicjatywy rodziców albo dyrektora, albo właśnie dzieci. I widząc, że to działa, że dzieci też chętnie w to wchodzą, znając także nową podstawę reformy Kompasu Jutra, ale także badania Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli dużą, bardzo dobrą zresztą strategię, diagnozę młodzieży, zdecydowaliśmy o tym, żeby budżety partycypacyjne wprowadzić, bo co daje to dzieciom i szkołom? Przede wszystkim wpływ i sprawczość dla uczniów i uczennic. Po drugie, także uczy umiejętności społecznych, uczy demokracji, uczy współodpowiedzialności, że można wymyślić jakiś pomysł, ale należy go także zaplanować, zrealizować, zaplanować też finansowo. I rzeczywiście wielu dyrektorów też mówi o tym, że trochę to jest tak jak z rowerem. Moja mama nigdy nie chciała mi kupić sama roweru, bo powiedziała, że jeśli ja w jakiś sposób też na niego zarobię, to będę go bardziej szanowała, i rzeczywiście tak jest. Więc podobnie z budżetem partycypacyjnym szkolnym. I szanowni Państwo, no mamy świetne pomysły. Ze szkół ponadpodstawowych, to jednych z takich pomysłów zrealizowanych przez młodzież jest na przykład stworzenie popiersia pana woźnego, najważniejszej dla nich osoby. Z drugiej strony zakup drona. Jeszcze inny pomysł to na przykład, zwłaszcza dla dziewcząt, bardzo ważny w tym wieku dojrzewania, czyli lustra, wysokie lustra, w którym można się w całości przejrzeć, czy muzyka relaksacyjna w toalecie. Więc wiele, wiele pomysłów. Także tutaj z SP7 podsłuchałam, że dzieci chciałyby zaproponować nauczycielom podwyżki. Zresztą jestem jak najbardziej, nie wiem tylko, czy z budżetu szkolnego uda nam się to zrobić. Natomiast ja mam nadzieję, że te budżety szkolne zostaną także dostrzeżone przez rodziców i przez dyrektorów, bo rozmawiamy rzeczywiście, bardzo często rozmawiam z dyrektorami o tym, czym jest szkoła, że szkoła rzeczywiście to jest miejsce, w które jest miejscem też partnerstwa, miejscem współpracy i to właśnie w szkole od najmłodszych lat tego powinniśmy uczyć i wiem, że też niektórzy dyrektorzy nawet myślą o tym, aby w swoim planie finansowym, który otrzymują od miasta, przeznaczyć po prostu jakąś drobną część na szkolny budżet obywatelski.
8: A o jakiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o szkołę?
7: O szkoły podstawowe to będą budżety w wysokości 5000 zł, więc prawie 300 tysięcy rocznie przeznaczamy z budżetu na szkolny budżet obywatelski w szkołach podstawowych i około 400 w szkołach ponadpodstawowych.
9: Chłopaki, na co byście mieli do dyspozycji właśnie taki szkolny budżet obywatelski, to na co takie pieniądze by mogły pójść?
10: No na pewno na jakieś, nie wiem, na wydanie, na przykład na ulepszenie komputerów, na informatyce.
11: To się by przydało, bardzo.
10: Bardzo.
12: Na przykład na nowe toalety, to są już lekko zniszczone.
10: Kącik wyciszenia, coś takiego, czy kącik zabaw jakiś, czy ogólnie w ogóle większa cisza na korytarzach.
13: Tomasz Kozłowski, rodzic, organizator 5 edycji szkolnego budżetu uczniowskiego w szkołach podstawowych, w szkole numer 4 w Krakowie.
8: To też była szkoła, która pilotażowo, własnym sumptem niejako, realizowała taki projekt.
13: Dokładnie. Środki pozyskaliśmy od rodziców, także z 1,5% rodziców, którzy wpłacają na rzecz szkoły i od 5 lat realizujemy ten projekt, przeznaczając za to kwotę 5 tysięcy, 5,5 tysiąca, w zależności od możliwości naszych rodziców.
8: I jak to się sprawdza?
13: Sprawdza się bardzo dobrze. Dzieci od klas 4-8 tak naprawdę samodzielnie sporządzają projekty. Dzieci klas 1-3 wymagają opieki, współpracy swoich wychowawców. To się bardzo dobrze sprawdza w promowaniu także tych projektów. Dzieci robią plakaty, namawiają inne dzieci do głosowania, dostrzegają to, czego szkole brakuje i zgłaszają w projektach. My jako dorośli nie zawsze widzimy, co jest potrzebne, a dzieci swoimi oczami mają troszkę inne spostrzeżenia, inny świat i nam tłumaczą, jaki świat wygląda poprzez te projekty.
8: I jakie pomysły się pojawiały na przestrzeni tych paru lat, jakie pomysły były realizowane?
13: Przez okres 5 lat było bardzo dużo pomysłów. Powiem o kilku takich, które mnie najbardziej zaciekawiły. Na przykład stoliki szachowe. Są to stoliki na każdym poziomie szkoły. Dzieci mogą grać w ciągu przerwy. Mamy super nauczyciela, który z pasją uczy te dzieci szachów. I te szachy od 5 lat, to chyba w pierwszej edycji były w ogóle wykonane, się sprawdzają. Uzupełniamy tylko pionki, tak naprawdę figury. Natomiast takiego ciekawego jeszcze projektu, to mogę powiedzieć, gry planszowe do biblioteki. To są gry, które dzieci nie są w stanie same zakupić lub zdobyć. One mogą przyjść, mogą pograć w bibliotece w te gry, albo nawet wypożyczyć je do domu i następnie oddać. Mamy wieszak na deskorolki, mamy tak zwane wesołe schodki, które posiadają dobre słowo, na przykład uśmiechnij się, wchodząc do szkoły, od razu samopoczucie jest lepsze.
14: Grzegorz Mroczek, dyrektor szkoły podstawowej numer 7 w Krakowie.
8: Jak będzie wyglądało wprowadzenie tego budżetu w praktyce?
14: W praktyce działa to tak, że na początku roku kalendarzowego, czyli w styczniu razem z Radą Rodziców ustalamy taki harmonogram działań, bo do tej pory u nas to Rada Rodziców dla nas przygotowywała środki, które mogliśmy wydawać w ten sposób i później wprowadzaliśmy poszczególne elementy w życie. To znaczy był czas na zgłaszanie projektów, dzieciaki zbierały te projekty, robiły to w taki sposób, że miały swój pomysł, poszukiwały 20 innych uczniów, którzy ten pomysł poparli, zbierali pod tym podpisy, następnie składali do dyrektora razem z kosztorysem takiego projektu. Tą ważną informacją było to, że to były te 2000, które my do tej pory mieliśmy i mamy, które uczniowie mogli wydatkować. Kiedy już wpłynęły projekty, rozpoczynał się czas głosowania. Każdy uczeń od klasy pierwszej do klasy ósmej miał jeden głos, który mógł oddać na jeden wybrany projekt, który następnie w okresie wakacyjnym był w ramach środków, które dostaliśmy od Rady Rodziców, realizowany.
8: Czyli ten pilotaż u Was tak naprawdę działał w praktyce za sprawą dobrej woli Rady Rodziców, bo to oni te pieniądze wyłożyli. Od kiedy? W sensie jak długo to testowaliście?
14: W tym roku mamy już trzecią edycję. Więc my już mamy to narzędzie wprowadzone i myślę, że będzie działać. Natomiast jak patrzymy na frekwencję, to zaskakujące dla mnie zawsze jest to, że bardzo często projekty składają dzieci z klas 1-3, natomiast w przypadku dzieciaków z klas 4-8, a zwłaszcza tych najstarszych, czyli powiedzmy 7-8-klasistów, no tutaj motywowanie ich do działania jest potrzebne i istotne. Oni są mniej zaangażowani i mniej chętni, dlatego w ich przypadku po prostu trzeba im to przypominać, zachęcać, mówić o korzyściach, żeby się angażowali w działanie dla szkoły.
8: Jakie projekty były zgłaszane, a jakie były realizowane w ciągu tych 3 pilotażowych lat?
14: Zaczęliśmy od takiego projektu, który dotyczył wyposażenia biblioteki w konkretne tytuły i to był taki projekt, który udało nam się zrealizować 3 lata temu. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który dotyczył stref wyciszenia, w zasadzie ich wyposażenia, dlatego że my wyremontowaliśmy pomieszczenie, wiadomo, że tutaj środki na to by nie pozwoliły, natomiast wyposażenie stref wyciszenia było już w projekcie uczniowskim i jego elementem były na przykład leżaki, które znajdują się na zewnątrz, na których uczniowie będąc podczas swoich zajęć świetlicowych mogą usiąść i spędzić przynajmniej chwilę czasu. Natomiast w tym roku mamy 4 takie projekty. 2 dotyczą klocków Lego, to znaczy jeden dotyczy całej ściany z klocków Lego, którą na pierwszym piętrze dla dzieciaków klas 1-3 moglibyśmy zainstalować, a drugie zestawów klocków, które dzieciaki chciałyby i z których mogłyby konstruować różne rzeczy. Ale 2 są ciekawe, bo jeden dotyczy roślin na parapetach, czyli dzieciaki też mają taką potrzebę zielonych przestrzeni w swoich szkołach. A jeden, będący takim projektem ucznia z klasy pierwszej, dotyczy nasadzeń krzewów na zewnątrz. Więc te projekty są naprawdę bardzo różne. Dzieciaki obejmują tutaj rzeczywiście bardzo różne pomysły.
1: A tym tematem zajęła się Paulina Nawrocka. Dziękuję.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Tak możemy sobie dzisiaj pośpiewać. No i najlepszego dla wszystkich mam, które nas słuchają. Zdrowia, szczęścia, no i pomyślności. A my szybciutko jeszcze zerkamy na drogi w Krakowie. Coraz więcej aut, ale mimo wszystko jeszcze przejedziemy bez większych problemów.

0: na 3-4 siemanko.
1: Siemanko!
0: Fajnie, że jesteście z nami. 6.30 wjechało na zegarki, a my wjeżdżamy do was, do samochodów, do domów, do pracy. Gdzie jesteście? Dajcie nam koniecznie znać, wysyłajcie głosówki na WhatsAppa. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie już otwieracie oczy właśnie o tej porze. 6.30, hej!

0: Only You, Shouse i Cap Sport w Melo Radio. Słuchajcie, chcemy zrobić wam poranny vibe check, więc teraz chwytamy telefony w dłonie, odblokowujemy kodem czy tam odciskiem palucha i wstukujemy 321-321-777. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, co porabiacie, jak humory, jak nastawienie na wtorek. A my się zrewanżujemy miłymi upominkami. Co my tam mamy?
1: A mamy Melo Torby.
0: Wow!

0: Another If I Fall Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Justyna, talk to me, please, talk to me. Co u ciebie? Jak się masz? Halo, halo.
1: Halo, halo, witam wszystkich słuchaczy Melo Radio w ten piękny, słoneczny dzień. U mnie wszystko w porządeczku, jak najlepszym, właśnie sobie jadę do pracy.
0: Właśnie w porządeczku, 6.45 ona jedzie do pracy i się cieszy.
2: Podziwiam.
1: Cieszę, bo mam cały weekend wolny przed sobą, także cieszę się. Ostatnie 2 dni w pracy i już jest wolnym.
0: Dobra, a
1: zdradzi... Przy okazji, że dzisiaj dzień mamy, jeszcze chciałabym życzyć wszystkim mamom, aby były w swoim życiu szczęśliwe i zadowolone.
0: Jezu, my nawet nie zdążyliśmy tego zrobić. Dobra, kochana, to ściskamy cię bardzo mocno również i wszystkim mamom razem z tobą składamy najlepsze życzenia. To co? Sprawdzamy twój poranny vibe check?
1: Chciałam się tylko zapomniałam jeszcze o najważniejszej sprawie w życiu. Chciałam tylko zapytać mojego męża Michała.
0: Dobra, pozdrawiamy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Melo, Melo. Vibe check sprawdzony, odhaczony już ptaszkiem. A teraz trzy szoty w Melo, moja droga. Uwaga, uwaga, trąbka czy flet?
1: Trąbka.
0: Statek czy samolot?
1: Samolot.
0: Do końca życia mówić tylko nie, czy tylko tak?
1: Tylko tak.
0: Bardzo dobrze. Jesteśmy z tobą razem. Znaczy, generalnie tutaj mielibyśmy wątpliwości z tym statkiem czy samolotem z Darią raczej, ale tak ogólnie to fajnie, ściskamy cię mocno. To ja tylko teraz wszystkim zdradzę, że zanim weszliśmy na antenę, muszę to Justyna powiedzieć. Justyna zdradziła mi, że pracuje w mundurze, żołnierką jest. To baw się dzisiaj dobrze w tej twojej pracy, kochana.
1: Zamierzam właśnie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego i bądź taka uśmiechnięta cały dzień. Cześć, hej.
1: Dziękuję, hej.

0: Daria Marx, Paranoia, chociaż tu bardziej pasowałby tytuł Euforia, bo jak sobie myślę o tym, że znowu zapraszamy was na Tomorrowland, to aż mam ciary. Gęsia, patrz, gęsia skórka.
1: Zobacz. O matko,
0: chcesz dotknąć? No,
1: chcę,
0: zobacz,
1: daj tą
0: gęsia
1: rękę.
0: Skóra. Za chwilę do was wracamy, za chwilę pierwsze dzisiaj newsy w Melo.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Rumors Thomas Gray.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyschany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i żena bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
0: Meloradio Kraków na 101,3 FM.
20: Przed nami bardzo ciepły dzień, upalny. Termometry w Krakowie będą pokazywać maksymalnie nawet do 26-27 stopni Celsjusza. Niebo będzie bezchmurne i piękne słońce będzie się do nas szeroko uśmiechać przez cały dzień. Wiatr wieje słaby, momentami może być jednak trochę mocniejszy. Ciśnienie nadal mamy wysokie. Bez opadów deszczu dziś, za to jutro już może pokropić.
21: Prawie 7. Marcin Sikora wjeżdża do was z newsami.
10: Być może do jutra będzie zamknięta linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To po wczorajszym wypadku, kiedy ciężarówka nie wyhamowała przed przejazdem przez tory i wjechała w bok składu kolei wielkopolskich. Pociąg wykoleił się, kierowca tira zginął. Niegroźnie rannych zostało 18 osób. Usuwanie szkód to poważna operacja, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polski Linii Kolejowych.
21: To na pewno nie będzie szybko. Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
10: Dla pociągów Polregio i kolei wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są objazdami. Teraz ważne przypomnienie. 6,42 za litr benzyny 95 i 6,75 za litr diesla. Tyle maksymalnie mogą wynosić dziś ceny paliw na stacjach. Trener Jan Urban w samo południe ogłosi listę zawodników powołanych na najbliższe mecze.
22: Koniec czasu.
23: Właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
24: No skończ z tym Urbanem. Co tam?
10: No co tam, no w czwartek kadra zacznie zgrupowanie we Wrocławiu, trzymamy więc trzeba powołać.
24: Trzymamy kciuki za chłopaków. Wtorek, pierwsze słowo, które przychodzi ci do głowy, szybko.
10: Worek.
24: A jakie wy macie skojarzenia z wtorkiem? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę do nas. Thomas Gray, Rumors, jest pierwszy numer ode mnie po siódmej. Siemanko, pokaz tej strony.

0: VIP, Sean Baker, ale mnie rozśmieszasz, Daria, taka rozśmieszaczka jest. No dobra, słuchajcie, poprosiliśmy o skojarzenia z wtorkiem. Uwaga, wtorek, proszę bardzo.
1: Siemanko, Melo Radio, wtorek, fetorek.
0: O, proszę, poczekaj.
2: A co to znaczy fetorek, Piotrek?
0: U mnie spoko, a u ciebie jak tam te zęby?
2: Okej. Okay.
0: Ale to nie jedyne skojarzenie?
3: Wtorek, to oczywiście dzień mamy.
0: No właśnie, dzień mamy. Jeśli macie ochotę przesłać nam swoje największe przypały, które mieliście z waszymi mamami, to podzielcie się nimi koniecznie, wysyłajcie głosówki. Tak będzie najfajniej, ale wiadomości też można napisać. Czekamy na was przy WhatsAppie. Win i Gips teraz.

0: I can be the only one. Jonatas i Sera w Melo Radio. Tak gramy wszędzie tam, gdzie jesteście i podkręcamy tempo od bladego świtu, bo od tego właśnie jesteśmy przecież. Mamy dla was ciekawe badania. Okazuje się, że milenialsi
1: no
0: i Gen Z mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. A nawet bym rzekł więcej niż dużo. Milenialsi podobno żyją z... Jak to było?
2: Od wypłaty do wypłaty.
0: Od wypłaty do wypłaty. 46% milenialsów tak właśnie żyje. Gen Z jest nieco, okazuje się, bardziej rozsądny, roztropny, bo tylko 41%, tak? Czyli, że się śmiejemy, a tu proszę bardzo, młode pokolenie.
2: Dokładnie. Ja tutaj stoję po stronie Gen Z i wszyscy się śmieją, że oni są nieogarnięci i milenialsi to najgłośniej mówią, a sami widać po tych badaniach mają gorzej.
0: A, dobra, dobra.
1: Pytanie, od czyjej wypłaty do czyjej wypłaty żyją zetki?
0: No dobra. Ej, no. Śmichy, chichy, pożyczcie dwie dychy. A jeśli wy potrzebujecie szybkiej kasy, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was pieniądze, parę stówek czeka, na co tylko chcecie, wytłumaczcie tylko na co chcecie właśnie. I nieważne, czy jesteście Gen Z, czy milenialsi, czy te wszystkie inne pokolenia, jeszcze X jakieś tam było, tak? No, po prostu jak macie potrzebę, dajcie znać, a my się zajmiemy całą resztą. Alok i Dive into the Ocean przed wami.

0: Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio, tu podkręcamy tempo. Daria, chodzi taka pogłoska, nie wiem, czy do ciebie dotarła kiedyś. Wiesz, Marcin, o której mówię.
1: Wiem.
0: Że podobno w podstawówce kiedyś, żeby dać trochę radości mamie, to dorysowałaś sobie czerwony pasek na świadectwie. To prawda?
2: A nie odpowiem na to pytanie. Zostawię to w tajemnicy.
0: Dzwonimy do mamy. Dzwonimy do mamy i wy też zadzwońcie, bo dzisiaj jest dzień mamy. Złóżcie im życzenia. Kochamy was, mamy.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
9: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
8: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
16: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
17: Lidl. To się opłaca.

0: uwaga na czerwone red light. Jan Carey teraz w Melo Radio. Na czerwonym nie przejeżdżamy, to tak jeśli mówimy o bezpieczeństwie, prawda? A teraz troszkę o zabawie powiemy. Ale zanim, to jeszcze takie krótkie pytanie do was. Jak budzicie się rano, jak dzwoni ten dzwonek, budzik, to jaka emocja jest w was? To ja może podpowiem: zachwyt, miłość, gniew, radość, pożądanie czy smutek?
1: Smutek.
2: Czasem radość, czasem smutek.
0: A tych emocji to mamy tak dużo i wszystkie odkrywa dla was w tym roku Tomorrowland. Póki co odkryta została ta, o której przed chwilą powiedzieliście, czyli smutek. Za kilka dni pojawi się również miłość. Można to śledzić oczywiście na ich stronie, w ich social mediach. I właśnie my chcielibyśmy, żebyście z tymi wszystkimi pięknymi emocjami, niezwykle potrzebnymi, zapoznali się razem z nami, z Melo Radiem, bo to właśnie my zapraszamy was na Tomorrowland. Zbierajmy przeżycia, zbierajmy wspomnienia, bądźmy tam razem. I nie zapominajcie, że to my zapraszamy was właśnie do belgijskiego Boom. Jeżeli macie ochotę przyłączyć się do naszej zabawy, proszę wejść na meloradio.pl, dać znać, z kim i dlaczego chcielibyście tam polecieć. Dołączcie zdjęcie, dołączcie film, no i bawcie się dobrze przede wszystkim z Meloradiem. Kygo, Save My Love, to jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland.

0: Jak dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Animaliza z numerem Bad Angel. Głosujcie na swoje ulubione do 30 Meloradia. Przypomnijmy, że ta jest każdy piątek o 18 na antenie. No i o propozycjach pamiętajcie. Propozycje newsowe ma Marcin.
1: A w nich bardzo dobre informacje z paryskich kortów, gdzie nasi tenisiści naprawdę dali czadu.
0: Juhu! Zaraz do was wracamy, inni będą gadać, a my już wam zagramy kolejny z gorących numerów o poranku we wtorek.
2: A już o 8 zagramy
0: Beauty and the Beat. No śmiało, śmiało, śmiało.
3: Justin, ale się jaram tą piosenką.
0: Wracamy do was za parę minut.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwić. Chwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy. By wspierać Twoje stawy, stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Tylko teraz. Kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
17: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
19: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
20: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
21: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
20: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

tej porze już gęsto mamy na Nowochódzkiej, na Wielickiej, Konopnickiej od Forum do Jubilata, a także na Monte Cassino do Ronda Grunwaldzkiego, do skrętu w lewo, no i oczywiście tradycyjnie na północy miasta. Od dziś pierwsze zmiany przy Bagateli, to w związku z planowanym remontem skrzyżowania, ale najważniejsze prace ruszą po Bożym Ciele.

0: całej Europie upały, zresztą w Polsce też, więc nie trzeba wyjeżdżać z Krakowa, żeby poczuć troszkę tropikalnego klimatu. Dziś w Krakowie maksymalnie na termometrach nawet do 27 stopni Celsjusza. No i przez cały dzień piękne słońce na krakowskim niebie, chmur właściwie w ogóle, więc nie będzie padać deszcz, wiatr wieje słaby, momentami troszkę mocniejszy, ciśnienie wysokie.
1: Prawie 8 czas na newsy, a ma je dla was Marcin Sikora.
2: Rusza drugi dzień protestu przed siedzibą DINO w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących, mówi przewodniczący tego protestu Wojciech Jędrusiak.
3: Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników.
2: Związkowcy chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i podstawowe, wymagane prawem zabezpieczenie socjalne. Gorący telefon między Waszyngtonem a Moskwą. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. MSZ Rosji wezwało wszystkich cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa. To był polski dzień na paryskich kortach. Nasi w komplecie zameldowali się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyli Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurka. Czy dzisiaj o awans do drugiej rundy French Open powalczy Kamil Majchrzak?
1: A my walczymy z wtorkiem. 8 wjeżdża na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Opoka, Marcin, Daria, jesteśmy, hej!

0: Ty też, Daria, kiedyś będziesz mogła to zaśpiewać. When we were young. David Guetta i Kim Petras w Melo Radio, a za chwilę gotowi na wszystko.
1: Jej! Dzwońcie do nas pod 321-321-777.
0: Mamy dla was piekielnie łatwe pytania, więc jak macie ochotę się z nimi zmierzyć, żeby sięgnąć po Super Melo Merch, a nawet po książkę Tomorrowland, koniecznie dzwońcie.
2: 321-321-777.
0: Halo dla was.

0: gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: No to wjeżdżają na antenę Ania, dzień dobry.
2: Hej, hej.
1: I Damian, siemanko.
3: Cześć, witam, siemanko.
1: O, Damian chyba taki lekko zaspany, żeby nie powiedzieć, że... A może wczoraj jakieś urodziny były?
4: O!
3: Nie, niestety nie.
1: Po prostu zmęczony.
3: Tak,
1: a, słoneczko, rozumiem, jesteś taki przyjemnie rozleniwiony. Dobrze, to my was stawiamy na równe nogi. Gotowi na wszystko, to nasza zabawa, w której mamy dla was dwa pytania. Każde pytanie ma dwie podpowiedzi, żeby było łatwiej i przyjemniej. Więc jeśli jesteście gotowi na wszystko, to dajcie znać.
2: Tak, ja jestem.
3: Gotowy.
1: Dobra, gotowi. To ja tylko dodam, że będziecie zgłaszać się oczywiście swoimi imionami. Uwaga, uwaga, zaczynamy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Kochani, no to pierwsze pytanie. Co jest większe? Europa czy B, Sahara?
2: Ania.
4: Ania pierwsza.
1: Ania, szefowa zdecydowała,
4: tak.
1: Dobrze, pani Dario. W takim razie, Aniu, odpowiadaj.
2: Europa.
1: Europa! Jeden punkt na twoim koncie, oczywiście.
5: Brawo!
1: No dobra, Damian, jeszcze masz szansę. Wiem, ale że jesteś w samochodzie z młodym, wieziesz go do szkoły, może on ci pomoże. Niech klepie tatę po ramionach, rozmasowuje, bo to jest ostatnia szansa, żeby sięgnąć po punkt. Uwaga, uwaga, to jest drugie pytanie. Kiedy będzie Tomorrowland w Belgii? A. W czerwcu czy B. W lipcu?
3: Damian.
1: Proszę bardzo, udało się.
3: Czerwiec.
5: I tu już się nie udało.
4: No jak mogłeś tego nie wiedzieć?
1: A to oznacza, proszę państwa, że Anna z jednym punktem otrzymuje od nas super Melo Merch.
4: Czyli tak. Melotorbę.
1: Melotorbę to chyba twoja wymarzona.
2: Tak, bo już skarpety mam.
1: Bardzo się cieszę. Damiano, a dla ciebie i dla młodego wysyłamy też coś sympatycznego, miłego z naszej szafy, z naszymi wspaniałymi upominkami, życząc wam obojgu wspaniałego dnia, Aniu i Damianie.
2: No, dziękujemy.
1: Bawcie się dobrze, strzała, pozdrawiamy. A jak ktoś jeszcze na równych nogach nie jest, to kawkę trzeba trzepnąć.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko.
1: I zrobić głośniej, bo teraz mamy dobry numer Galaxy Kungs i Theophilus London w Meloradiu po 8:00. A gotowi wracają jutro o tej samej porze.

0: taki, można powiedzieć, trochę filozoficzny tytuł, nie? Dive into me. Ty czasami dive into you?
1: Zależy jak leży.
0: A Logikalid w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w waszych wspaniałych, pięknych i słonecznych miastach. Dzisiaj pięknie i ciepło, ale dajcie znać jak bardzo. Czekamy na wasze głosówki albo może zdjęcia, co tam za oknami u was widać. Wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na smartfonach. Jak wbijecie sobie meloradio.pl, to na dole jest taki przycisk, klikasz, wysyłasz. No proste, no proste. SNDM i Rihanna już za chwilę w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
14: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit? Jeden zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.

0: 100 BPM, Kiss Obletka, Bemelo, tak gramy wam w Melo Radio i podkręcamy tempo. No to teraz, skoro już o artystach mowa, zaglądamy do riderów, jakby to powiedzieć, spożywczych, bo nie technicznych, największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Riderów, czyli takich wytycznych, co musi znaleźć się na przykład w garderobie u takiej gwiazdy, nie? No i uwaga, uwaga, Beyoncé, proszę bardzo, brokuły z czosnkiem.
1: O, no, okej.
0: Okay. Bardziej szafran bardziej by mi do niej pasował, szczerze mówiąc. Justin Bieber, chipsy, popcorn z cheddarem, Adele, owoce bez cytrusów, kanapki bez pomidorów. Jak
1: o
0: mamy?
1: Matko, wszystko bez.
0: A ty, gdybyś była kochana gwiazdą na przykład, to co byś chciała, żeby tam było?
1: Woda niegazowana, zimna i jakieś pyszne owocki, no i coś słodkiego.
0: Zostań gwiazdą, będziemy cię zapraszać na nasze koncerty, to będzie tanie.
1: Yo!
0: Don't want your love. Ellie Goulding dla was.

0: Be Mine, James Hype, to jest jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival, na którym będziemy bawić się razem z wami. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, o której godzinie padnie hasło do tego, by powalczyć o bilety.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Breaking Dishes, Ellie Oaks. Inni będą gadać, my już wam zagramy. Wracamy punktualnie o 9:00.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Pani Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i żena bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: O reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Trafik.
1: Od jutra zmiany w związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów. Ruch w obrębie skrzyżowania z ulicą Ruczaj będzie odbywał się wahadłowo i tak przez tydzień. Na Miłkowskiego również zmiany. Od jutra przez około 2 tygodnie ulica będzie jednokierunkowa. Obowiązywać będzie zakaz wjazdu od strony ulicy Strąkowej. Jeżeli chcielibyście w maju się trochę poopalać, no to dziś będzie okazja, bo piękne słońce na krakowskim niebie. No i coraz cieplej będzie upalnie, maksymalnie na termometrach w Krakowie dziś nawet do 27 stopni Celsjusza. Chmur niewiele, no i bez opadów deszczu na pewno, za to jutro może delikatnie pokropić. Wiatr momentami troszkę mocniejszy, ciśnienie nadal wysokie.
2: Prawie 9:00, to jest czas na newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
3: Na początek ostrzeżenia przed upałami na zachodzie kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Temperatura może tam wynieść nawet 30 stopni. Więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Tego chcą Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska po to, by zwiększyć bezpieczeństwo. Ale dzięki temu pacjenci mają też dostawać leki szybciej i dużo taniej. Dziś Dzień Matki. Dlaczego warto o nim pamiętać i jak go obchodzić?
4: Albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
5: Mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
6: Przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
3: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pamiętacie śniadanka od mamusiek? Ach, to były czasy, co?
7: No
2: dobra,
7: najlepsze.
2: To jak macie ochotę podzielić się z nami swoimi mamusiowymi jadłospisami do szkoły, to dajcie znać. Co tam mamusie wam szykowały? Kanapeczki z rzodkieweczką, z sałatą. Oj, no, ależ to smakowało.
7: Najlepsze!
2: Czekamy na was, wysyłajcie głosówki albo wiadomości na WhatsAppa. Breaking Dishes, Ellie Oaks przed wami. Baby.

0: lata. Pozdrawiamy cię, Barteczku, i mamy też oczywiście pozdrawiamy. Źle nie chciała, no Boże, która mama chciałaby źle, nie?
1: No nigdy w życiu.
0: Taki pomysł po prostu. Lubię cię jak lato. No właśnie, na lato trzeba zrobić formę, więc poćwiczcie trochę przy naszej muzyce, bo zabieramy was w tym roku, w te wakacje, w to lato, na kilka wyjątkowych wydarzeń, imprez. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, gdzie dokładnie, wbijajcie do naszych social mediów.

0: Not Giving Up on Love, Armin Van Buuren i Sophie Ellis Bextor. To jedna z gwiazd, mówię o Arminie oczywiście. Tomorrowland w tym roku pojawi się w Belgii. Bardzo się cieszymy, będziemy tam razem z wami. Chciałem tylko tak was spytać, bo patrzę na te uśmiechnięte, piękne buzie. Tutaj myślę...
1: Wow, piękne. Jaki miły.
0: Darianko, o tobie. Twoim zdaniem dorosły mężczyzna czego nie powinien w życiu robić?
1: Przygotowałam taką
0: może
1: listę.
0: Może szukasz męża, nie wiem.
1: Na przykład nie powinien parkować na dwa razy. Jakby niunia, ja lepiej parkuję naprawdę. To jest mega proste, musisz dobrze wycelować. No jak tego nie umiesz...
0: do mnie?
1: Do wszystkich.
0: chyba się zapędziłaś.
1: No i na przykład, no też nie powinien na przykład uderzać w ścianę, jak się wkurzy. Chłopie, kontroluj swoje emocje, kochany.
0: Tak, nerwy nie są potrzebne. Marcin, twoim zdaniem dorosły facet czego nie powinien robić?
2: Nie powinien zostawiać żony z dwójkiem dzieci dla młodszej.
0: Przepraszam, a z jednym?
2: Też lepiej nie.

0: My Loving Sony Fodera Crystal w Melo Radio. Podkręcamy tempo po godzinie 9 i za chwilę wracamy do was z kolejnym mocnym numerem Show the Friend. Holy Moly pojawi się na naszej antenie. Jak chcecie wspierać takie numery w notowaniu 30 Melo Radia, takie, które lubicie najbardziej, te najświeższe, to wbijajcie na player meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9?
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Kto zwalcza ból? Kto?
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

0: Asher i Moore w Melo Radio, podkręcamy tempo. Adriana, tobie mama jakie śniadanka do szkoły robiła?
1: Stary, zawsze miałem płatki z mlekiem, ale...
0: Do szkoły? Nie tak. Rozlewało ci się w tym plecaku?
1: Trochę tak, ale do szkoły tak bez kitu całkiem serio, to miałem kanapki z taką szyneczką i do tego trochę majonezu jeszcze. I stary, akcja była taka, że potem znajomi się strzelili, że ja mam takie wypasione te kanapeczki, przychodzili do mnie i dealowałem tymi kanapeczkami, rozumiesz?
0: Prawdziwy biznesmen, szkolny biznesmen. Ja myślę, że w ogóle te nasze rozważania o tych śniadankach od mam, te wspominki, można by podsumować tą piękną piosenką od naszej słuchaczki.
2: Nie ma jak u mamy cichą.
0: Wiadomo, że śniadanie u mamy najlepsze były, ale są i takie wiadomości, które dostaliśmy z pozdrowieniami dla mam oczywiście.
3: Z okazji Dnia Matki chciałbym życzyć mojej mamusi wszystkiego, co najpiękniejsze, co najlepsze, ale to wszystko w życiu posiada, tak? Odkąd ja wszedłem na świat.
4: Jaka sigma w ogóle!

0: Oscar, Mad Case, Sweet Nothing. Słyszysz wtorek, myślisz sobie...
1: No.
0: To jest taka standardowa reakcja. O, wtorek, o.
1: Ale jutro środa.
0: Ale nie? Jutro środa, czyli dzień szczęścia, radości i
1: prania.
0: Mała sobota tak zwana.
1: Tak zwana.
0: Będzie
1: tak
0: pięknie, za chwilę gramy dalej. Jak inni będą gadać, to my już wam będziemy grać.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, to będzie niespodzianka. Co to takiego? New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Dobrze znacie. A ja tylko chciałem powiedzieć, bo teraz jest taka moda na Love is Blind. Ja wiem, jak jest po czesku. Wiesz jak?
0: Nie.
1: Laska jest ślepa, Polsko!

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
2: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
3: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
2: Wow, mogę być operatorem koparki.
3: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
2: A Rabel też tu będzie?
3: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
0: Po reklamie.

0: Dokładnie, siadamy za kółkiem i patrzymy, jak teraz wygląda sytuacja na drogach w Krakowie. No na szczęście trochę luźniej nam się zrobiło, ale nadal w wielu miejscach jednak trzeba zdjąć nogę z gazu. Na przykład na rondach Mogilskim, Grunwaldzkim czy Grzegórzeckim. Od jutra zmiany w związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów i o tym za moment będziemy mówić w newsach. Z przyjemnością przyglądamy się mapie pogodowej, bo dzisiaj nad Krakowem piękne słońce, bez chmur właściwie i na pewno bez opadów deszczu. Za to delikatny deszczyk może pojawić się jutro. No ale dzisiaj upalnie, maksymalnie na termometrach w naszym mieście, nawet do 27 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być jednak mocniejszy i w tych najbliższych dniach też może mocniej dmuchnąć. Ciśnienie natomiast mamy wysokie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Coraz więcej chętnych do objęcia schedy po Aleksandrze Miszalskim. Start w wyborach na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Marian Banaś, były szef Najwyższej Izby Kontroli, czy kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak. Naturalnym kandydatem wydaje się być też szef inicjatywy referendalnej Jan Hoffman, ale na razie unika odpowiedzi na pytanie, czy wystartuje.
2: Ja myślę, że naturalnych kandydatów zawsze jest wiele, a potem przychodzą wybory, potem przychodzi praca kampanijna. Będziemy to rozważać i informować Państwa o decyzjach.
0: Nieoficjalnie mówi się, że kandydatką Lewicy może być posłanka Daria Gosek-Popiołek. Zapewne wystartuje też Łukasz Gibała, który 2 lata temu minimalnie przegrał z Miszalskim. PiS i Koalicja Obywatelska na razie szukają odpowiednich kandydatów. Od jutra zmiany w związku z budową ulicy 8 Pułku Ułanów. Ruch w obrębie skrzyżowania z ulicą Ruczaj będzie odbywał się wahadłowo. I tak przez tydzień. Na Miłkowskiego również zmiany. Od jutra przez około 2 tygodnie ulica będzie jednokierunkowa. Obowiązywać będzie zakaz wjazdu od strony ulicy Strąkowej. A za godzinę nie tylko o przyszłości Krakowa, ale też Mariusza Jopa jako trenera Wisły.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Jest zainteresowana przede wszystkim zakupem dronów. Dziś jest list intencyjny w tej sprawie podpisywany, tłumaczy pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Nie tylko polskie firmy będą zarabiały z polskiej części mechanizmu SAFE, ale dostają również kontrakty od innych krajów i z Unii Europejskiej i jak widać na przykładzie Kanady spoza Unii Europejskiej.
4: Dla polskich firm to szansa na wejście szerzej na rynek północnoamerykański. Porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, tak twierdzi sekretarz stanu USA Marco Rubio. USA są także gotowe do mediacji między Ukrainą i Rosją. I na koniec coś dla Adriana, czyli nerdoteka w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Można tam m.in. pograć w grę na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki.
3: Chcę tam być.
4: Wiedziałem.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: To prawda, jestem nerdem i powiem więcej, jestem też milenialsem, także jest to potężne kombo. Jest też 10:00 na zegarach. Ja jestem Adi i zapraszam wszystkich do 14:00. BB Rexa, Faithless, New Religion. Od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was.

Produkcyjne arcydzieło, fantastyczny bas jest w tym numerze, mega plastyczne. John Summit, All The Time w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, Gdynia zamarzyła sobie o kolei liniowej. Czytam właśnie, że taka kolejka miałaby m.in. ruszać z Placu Konstytucji na samą północ Gdyni i mielibyśmy się dostać na miejsce w około 6 minut. I wiecie, generalnie case jest całkiem fajny. Ja jedynie zacząłem się nad tym zastanawiać, że tak trochę dziwnie, że nad morzem, ale potem myślę sobie, że ej, to ma swoje plusy. No bo nieważne, czy będziesz w Zakopcu, czy w Gdyni, zawsze poczujesz się jak w górach. I to też jest jakby okej.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo i się nie zatrzymujemy, mimo tego, że mam zakwasy, ale to nic. Jeżeli też macie zakwasy, to łączę się w bólu i nadziei, ale spokojnie, mam też genialną muzę ze sobą. Andy Dust, Caris i Zokyria. Jeszcze w tej godzinie, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, check it out.
9: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
11: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
12: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
11: Wow, mogę być operatorem koparki.
12: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
11: A Rabel też tu będzie?
12: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
16: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

plus jeden gratis, a wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Calvin Harris, Rugged Woman i Lovers in the Past Life. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 11. Pogadajmy o czymś, co może zmienić wasze życie. No bo bez wątpienia Tomorrowland jest takim wydarzeniem, które może zmienić wszystko. Bo to wspomnienie, które tak naprawdę jest na całe życie, a wy możecie tam jechać z Meloradiem. I wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No i napiszecie nam, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie też piękne zdjęcie wasze wspólne, jak imprezujecie. A może jakieś nagranie? Na pewno coś macie. I zgłoście się, żebyście mogli razem z nami bawić się podczas Tomorrowlandu. I to co najważniejsze, dojazd macie gratis jakby. Także nie czekajcie i wbijajcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam będą czekać na was Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych ludzi, których dobrze znacie.

0: Fisher, Townsend Eye i Favor w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo we wtorek. Na jutro środa, czyli mały piąteczek. No i fajniusio jest. Marcin Sikora, Elubina Mordo.
1: No cześć, będą truskawki, ale dlatego, że są drogie, wciąż drogie i za drogie podobno.
0: Ciekawy jestem, ile w takim razie kosztują, bo słowo drogie jest bardzo drogie w dzisiejszych czasach.
1: A to się dowiemy chyba.
0: Okej.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Marcin, a pamiętasz te memy, jak czereśnie były bardzo drogie i ludzie mieszkania pod zastaw dawali, żeby kupić czereśnie?
1: To czereśnie w tym roku będą jeszcze droższe niż wtedy.
0: Ale super.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: codziennie z Biedronką.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Jak macie ochotę jeszcze zanim rozpoczną się wakacje troszkę się poopalać, no to dzisiaj jest ku temu świetna okazja. Mam nadzieję tylko, że znajdziecie jakieś dobre miejsce w tej betonowej naszej dżungli. No ale w krakowskich parkach na pewno znajdziecie i trochę słońca, i cienia. Dzisiaj bowiem na termometrach w Krakowie maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Raczej niebo bezchmurne, bez opadów na pewno. Ciśnienie wysokie, powietrze w normie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Miasto działa i wszystkie sprawy można załatwić bez problemów, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek, który po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego tymczasowo kieruje pracą urzędu.
2: Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowane.
0: W najbliższych dniach premier powoła komisarza, który będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Te odbędą się prawdopodobnie w sierpniu. Od dziś pierwsze zmiany przy bagateli, przygotowania do remontu torów. Główne prace ruszą po weekendzie z Bożym Ciałem. Mariusz Job będzie trenerem Wisły Kraków i poprowadzi drużynę w ekstraklasie. Umowa ze szkoleniowcem została przedłużona do końca czerwca przyszłego roku. W zakończonym sezonie prowadzona przez Jopa drużyna zdominowała rozgrywki pierwszej ligi. Była liderem od pierwszej do ostatniej kolejki.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nawet kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić za łubiankę truskawek w Hurcie. To zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze. Plantacje zostały zniszczone przez przymrozki i susze, mówi pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie.
5: 50 zł łubianeczka.
6: 25 zł kilogram.
5: No niestety, zimno swoje zrobiło. Powymarzało i borówka powymarzała, i czereśnia powymarzała.
4: Eksperci szacują, że będzie taniej, ale nadal ceny będą wyższe niż rok wcześniej. Teraz USA i strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey. To po miesiącach zarzutów o nieludzkie traktowanie. W strajku uczestniczy 300 osób. We Włoszech z kolei początek alertów z powodu upałów. Dziś ostrzeżenia obowiązują w 12 miastach. W najbliższych dniach temperatura sięgnie nawet, uwaga, 35 stopni.
3: Lato. Siemanko, 11 na zegarach, u nas też zrobi się gorąco, no bo w tej godzinie pojawi się m.in. Sonny Fodera, którego usłyszycie na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland. Think about us!

0: Gibbs, Dove Has For Money i Vintag. Podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz pogadamy o Amerykanach, bo oni to, mam wrażenie, że Amerykę odkryli wczoraj, bo te ich odkrycia to po prostu są jakieś trochę niezrównoważone. Daria Kulej ze mną, siemanko.
1: I siema. Ja nie mam pojęcia, co oni sobie myślą, ale ostatnio mówiliśmy o tym, że odkryli gotowane truskawki, odkryli również rosół, nazwali to chicken tea, czyli taka herbata skóry, jakby okej. Ale ja obstawiam, co oni mogą odkryć następnego. Wydaje mi się, że może to być mizeria i nazwą tą mizerię cream cucumber. No. Czyli kremowy ogórek. Jest taka opcja, albo odkryją pierogi i tu już trochę gorzej, bo nazwą to potato bugs, czyli ziemniaczane torebki.
0: Dopóki nie zmienią nazwy bigosy i będą mówić poczciwy bitches, to jestem w stanie to zaakceptować.

Hanyma, Georgie Beautiful i 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę. Jest przepiękna, przecudowna, pełna emocji i jeszcze zawiera to, co lubimy najbardziej, czyli bardzo mocne ładowanie akumulatorów. A w tej godzinie jeszcze pojawi się gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, czyli David Guetta, I'm Good, i to razem z Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
11: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
10: Wow! Mogę być operatorem koparki!
11: Pewnie! Budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
10: A Rabel też tu będzie?
11: Będzie! I zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

Smolasty, Trips, Duże Oczy i 20 minut do godziny 12. Tu Melo Radio. A wy duże oczy będziecie mieć, jak zadzwonimy do was z dobrymi informacjami. No bo część z was już na pewno słyszała, ale jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się między innymi z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost and Frequencies'em, Martinem Garrixem i wieloma innymi super sympatycznymi ziomami, którzy robią genialną muzę. Tak więc jeżeli chcecie się wybrać razem z nami na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie gadać, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego? I dodajcie też piękne zdjęcie, jak imprezujecie, albo jakieś wideo. Wiecie, musi być show, to musi być coś naprawdę kapitalnego. Także próbujcie i działajcie. Moim zdaniem w ogóle to jest sztos w tym roku, bo dojazd macie gratis, także totalna rywelka. Do dzieła!

0: Słuchajcie, Adi ma chwilowo zajęte usta i nie może wejść do studia, bo je, ale już za chwilę z nami tutaj będzie, a za chwilę będą też newsy. Przed godziną 12 opowiem wam m.in. o naturalnej zaporze na wschodniej granicy, która jest planowana.
1: A już o 12 zagramy.
2: Dobra, teraz mogę. Ilenium i Don't Want Your Love, Mel Radio. I to też taki mały kindly reminder dla was. Jeżeli jeszcze nie jedliście drugiego śniadania, no to najwyższa pora, bo to w sumie taka pora już nawet obiadowa trochę.
0: No właśnie, ja już chcę obiad, a nie...
2: No to przepraszam.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Koniecznie znajdźcie dziś trochę czasu, żeby pospacerować po Krakowie, bo piękna aura w naszym mieście. Od rana pogodnie, słonecznie i coraz cieplej. Dziś maksymalnie na termometrach do 27 stopni Celsjusza. Parasole sobie możemy odpuścić, no chyba że od słońca, bo to króluje na niebie i tak będzie do końca dnia. Wiatr wieje słaby, momentami jednak mocniejszy i w następnych dniach też może mocniej dmuchnąć.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
3: Paweł Chudzio. Już za 3 miesiące Kraków czekają przedterminowe wybory. Wybierać będziemy nowego prezydenta. Zdaniem najdłużej urzędującego w Krakowie prezydenta, profesora Jacka Majchrowskiego, nadchodząca kadencja będzie stracona, a odwołanie jego następcy było błędem. Nowo wybrany prezydent będzie miał bardzo mało czasu na to, żeby cokolwiek zrobić w mieście, mówi Jacek Majchrowski.
4: Mamy tą kadencję straconą. Teraz wybory, potem ktoś nowy musi się rozejrzeć. Zostanie mu jakiś rok, może niecały, żeby tak naprawdę zaczął funkcjonować.
3: Nowy prezydent, zdaniem profesora Majchrowskiego, powinien trzymać się z dala od partii politycznych. 70 lat temu rozpoczął działalność kabaret artystyczny Piwnica pod Baranami, który stał się symbolem i legendą Krakowa. Z okazji jubileuszu dziś spotkanie ze współzałożycielami kabaretu. Natomiast głównym punktem obchodów będzie czerwcowy koncert piwnicznych artystów w Ogrodzie Botanicznym. I jeszcze ważne wieści dla pasażerów tramwajów. W sobotę ruszą prace na węźle Kombinat w Nowej Hucie. Wyłączone zostanie torowisko na odcinku Kombinat-Kopiec-Wandy.
5: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz, tak zapowiada najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Mojtaba Chamenei. USA aktualnie mają bazy w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%, to oznacza niewielki spadek, podaje Główny Urząd Statystyczny. W marcu wynosiła 6,1%. Polska buduje naturalną zaporę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Większość z nich skupi się na zatrzymaniu wody na mokradłach i torfowiskach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
7: Wbrew pozorom w dzisiejszych warunkach wymaga to czynnej ingerencji z naszej strony.
6: Zielona tarcza obejmie naturalne tereny w odległości 50 km od wschodniej granicy.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
5: Siemanko, mamy 12 na zegarach. Adi po tej stronie. No i całe szczęście już nie mówimy o poniedziałku, tylko wtorku. A to jest naprawdę duży przywilej, dobra? Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Przypominam o kawie. Teardrops turn into sunshine. Four walls painted white.

Alok Khaled i Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12. Co z Young Leosią i Kacprem Błońskim? Słuchajcie, ogłosili rozstanie już pod koniec marca tak naprawdę, ale sprawa nie cichnie, bo uwaga, TikTokerzy też, ale detektywi odkryli, że Kacper Błoński właśnie może spotykać się ze swoją byłą. Jeden z dowodów ma być taki, że wspólna piosenka ich wylądowała na storce, a do tego fakt, że Julia dostaje jakieś takie pokaźne bukiety. Wiecie, nic nie jest pewne, ale kto wie. Zobaczymy. Jak coś będę wiedział, dam znaka. Na razie czekam na szersze śledztwo detektywów z TikTok.

0: Iben i Hollow w Melo Radio, 28 minut po godzinie 12. A to jest Melo Radio i to jest wasza bezpieczna przystań do dobrego Melo. Z nami będziecie mogli nawet w pracy poczuć, że jest super impreza, zwłaszcza, że już nie jest poniedziałek, tylko wtorek. A to są bardzo dobre newsy. W tej godzinie jeszcze pojawi się DJ Remo i Tymek, Sofia Loren. Coś, co uwielbiacie i wiem o tym.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.

0: wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio, 17 minut do 13. Fajnie tego posłuchać o tej porze. A jeżeli potrzebujecie kawy, to akurat kawy nie mam, bo mam coś lepszego. Szanse na to, żebyście pojechali z Melo Radiem na Tomorrowland. Tuż obok Armina Van Burena, Davida Getty, Lost Afro Francisa i Martina Garrixa, no i wielu, wielu innych jeszcze DJ-ów, którzy też będą się bawić razem z nami. Generalnie, jeżeli chcecie jechać razem z nami, to nie ma problemu, bo tak, pakujecie się na meloradio.pl, tam wybieracie zakładkę konkursy i akcje, no i piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego, i dorzucacie jeszcze piękną imprezową fotę z tą osobą, albo nawet jeszcze lepiej jakiś filmik, jak się bawicie, no i potem czekacie. Dobre wieści na pewno się pojawią. Daję też info dodatkowe, że dojazd macie tam gratis, więc naprawdę w tym roku to jest totalny wystrzał.

0: taki trochę zbuntowany anioł. Ale to nie była Natalia Oreiro. Anyma i Lisa w Meloradio, 8 minut do godziny 13. Ula Harczanek.
1: Ja jakby co.
0: Nie jesteś zbuntowanym aniołem?
1: Nie.
0: Okej. Okay.
1: Nie. O czym w newsach? No będzie o tym, czy Lewy pojawi się w kadrze na najbliższe mecze i sprawdzimy ceny paliw na jutro.
0: Ekstra. No to czekamy.
2: A już o 13 zagramy.
0: Myślałem, że powiesz, zobaczymy, czy Lewy będzie prawy. Przepraszam, obiecuję, że tych sucharów będzie znacznie mniej, ale to jest silniejsze ode mnie, mam prawie 30 lat. Haven i Iron już niedługo, bo punktualnie o 13, wcześniej newsy Meloradia. Ula, przepraszam bardzo.
2: Reklama. Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Mamo! A weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10.
4: Więcej na designeroutletkraków.pl.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
22: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem. Dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
23: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
22: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
23: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
22: Jaką mamy zatem alternatywę?
23: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
22: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
21: Ogłoszenie płatne.
0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Robert Lewandowski znalazł się w piłkarskiej kadrze na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, ogłosił PZPN. Spotkanie z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,42, za 98 6,96, a za diesla 6,75. No i jeszcze przypominamy, dziś bardzo ważny dzień, Dzień Matki.
24: Czego powinien pani życzyć jako mamie?
25: Zdrowia.
24: Tylko tyle?
25: Szczęścia i radości z dzieci.
26: Zdrowia i szczęścia z nas. Żeby była zadowolona z nas.
27: Po prostu przytulić. Tak, mamy. Serce matki jest pełne miłości.
28: Kocham cię, mamo.
1: Z mamami i dziećmi rozmawiał Michał Dzienyński.
0: To ja jeszcze do każdej mamy mam taką prośbę, żebyście zawsze miały tak dużo siły i tak dużo uśmiechu, który pokazujecie nam na co dzień. I w imieniu każdego synka po prostu dziękuję. No, ja jestem Adi i mówię wszystkim siemano, 13 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już wiecie. Ale co zagramy, to już jest zagadka. Haven i Jajuran, no to zaczynamy, siema.

modelki, włodarski, lubię cię jak lato. 14 minut po 13, no i czuć trochę tego morskiego klimatu, ta bryza. No, my też czujemy to, że lato faktycznie zaczyna się powoli zadomawiać i bardzo dobrze, bo 25 stopni na termometrach to jest bardzo, ale to bardzo przyjemna perspektywa. A jeżeli wy z kolei na to gorące lato potrzebujecie coś porobić fajnego, spontanicznego, to my jesteśmy od tego, żeby wam pomóc. No bo mamy 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie i jak chcecie. Tylko na loradio.pl, zakładka konkursy i akcje, szukacie szybkiej kasy, piszecie na co chcecie to wydać. No i to w zasadzie tyle. Także nie czekajcie, działajcie od razu. A to jest to Kashmir, Vasy i Secrets, no bo nie oszukujmy się, że wszyscy jakieś sekrety mamy. I to też jest super.

Jabzok, si How Does It Feel w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 13. How Does It Feel? Bardzo dobrze, zwłaszcza, że muzy mamy bardzo dużo tej dobrej, no i wyśmienitej, do tego by się pobudzić. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, jeszcze w tej godzinie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
11: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: kocham ten taki trochę, nazwijmy to, hiszpański klimat.
1: Pepas?
0: Pepas.
1: Jak?
2: Pepas?
1: Pepas.
0: I przystawki jeszcze jakieś.
1: Tapas.
0: 17 minut do 14. Cześć, Mikołaj.
1: Siemano.
0: Jadłeś już tapas?
1: Jadłem tapas kiedyś.
0: No to super. Słuchaj, bo niedługo będziemy ruszać na Tomorrowland ze
1: słuchaczami. Tak jest.
0: Piękna sprawa, bo Armin van Buuren, David Guetta i wielu, wielu innych genialnych producentów będzie, ale w ogóle słyszałem, że dojazd na imprezę jest gratis.
1: Pewnie ogarniamy wam Artokał. Artokał wam ogarniamy, drodzy słuchacze, nie? Więc zgłaszajcie się na meloradio.pl, tam trzeba pokazać, z kim chcecie pojechać i dlaczego. I jedziecie.
0: No.
1: I dlaczego? Bo tak.
0: No właśnie, fotka jakaś albo nagranie, napiszcie wszystko, przygotujcie i do dzieła. Będzie super. Tylko dodam, że to jest przeżycie na całe życie i będziecie o tym później wszystkim opowiadać i się chwalić na Instagramie. BB Rexa, Fightless już teraz. Deep in-

0: Sylwetka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Dzięki za tę przestrzeń. Bob Sinclair i Karika Duet w Melo Radio. Iga i Mikołaj, studiu się ma.
1: Yo.
0: Co tam, dzieci?
2: Dobrze się bawimy. Dzisiaj jest Dzień Mamy, więc będziemy obchodzić to święto. Mhm.
0: Będziecie dzwonić do mam?
2: Nie, zrobimy ranking hot mamusiek.
0: Ale super, nice! To Jennifer Aniston tam gdzieś dodajcie.
2: Dobrze.
0: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
1: Obejmuje noce Jonathan PZ-Liwka.
4: Zagapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce.
0: Liwka na koncercie taką naprawdę świetnie sobie poradziła i chciałem jej serdecznie pogratulować.
1: A faktycznie słychać było, jak dudniło.
0: No,
2: byliśmy na plaży wtedy.
0: Pamiętam, bo przyszedłem do was później.
2: A, no tak.
3: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: O reklamie.
12: Autopromocja. Sunrise.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Upały szaleją w Europie, w Hiszpanii dziś nawet 37 stopni ciepło, także w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami w województwach m.in. wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
2: Jutro w Polsce delikatnie się ochłodzi, powrót ciepła w weekend. Komisja Europejska szykuje rekordową karę dla Google. Zarzuca firmie, że wyszukiwarce faworyzuje własne usługi. Grzywna ma sięgnąć kwot liczonych w setkach milionów euro. Tory do karlingu powstaną na wzgórzu przy Koloseum w Rzymie. Będą dostępne od połowy czerwca do września.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, dzisiaj całujemy wszystkie matki. Hot, nie hot, nie, no wszystkie są hot, wiadomo.
2: Ładnie wybrnęłaś z tego.
1: Ale zrobimy ranking hot mamusiek.
2: Oczywiście, no będziemy się kłócić na pewno przy tym rankingu.
1: Ja wiem,
2: kto u ciebie będzie na miejscu pierwszym.
1: Słucham cię.
2: A mam powiedzieć już teraz?
1: Nie, dobra.
2: Mam tak zespoilować słuchaczom?
1: Nie, no to czekamy. Natomiast fajnie, jak będziemy mieli inne typy, bo nie będziemy sobie zagrażać, prawda?
2: Chyba tak nawet będzie, ale to się okaże za chwilę.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Jeżeli nie widzieliście Joela Corey, jak wygląda, to polecam, bo on jest trenerem personalnym.
1: To musi być hot.
0: Jest bardzo hot. Helen Hart, tak podkręcamy tempo w Maloradiu, a Joel Corey występuje na Tomorrowland.
1: Więc jest podwójnie, nawet potrójnie hot. Ale a propos Tomorrowlandu, mam pytanie, bo ty tam, Iga, byłaś, tak. I wiemy, że jest niesamowita muzyka i wiemy, że jest super atmosfera.
0: Tak.
1: Ale ja jestem gruby i muszę cię zapytać, jak jedzenie?
0: Jedzenie jest fenomenalne. Tam masz kucharzy z całego świata. Co więcej, tam przyjeżdżają specjaliści w danej dziedzinie, w danych kuchniach. Naprawdę. Na przykład masz mistrza kuchni azjatyckiej i on normalnie gotuje na Tomorrowlandzie.
1: No to musimy pojechać, ja muszę tego wszystkiego spróbować.
0: Wiem.
1: Też możecie zresztą, drodzy słuchacze, meloradio.pl, tam wchodzicie i zgłaszacie się do wyjazdu na Tomorrowland z Meloradiem. Wystarczy pokazać nam, z kim chcecie jechać, no i napisać dlaczego.
0: Najlepiej jakbyście nagrali filmik, na przykład ja chcę jechać z Mikołajem, więc nagrywamy coś kreatywnego, typu...
1: Tak. O, my jesteśmy tacy zakręceni, że na rondzie nie zjeżdżamy z niego. Kręcimy się cały czas.
0: Wow, i tak do Tomorrowlandu, czyli przez najbliższe parędziesiąt dni. Meloradio.pl, tam się kierujemy. No przekonajcie nas, bo to jest takie doznanie, takie przeżycie. Ja bym chciała znowu aż pojechać.
1: No, mam nadzieję, że nam się to uda.
0: To może nagrajmy filmik.
1: Dobra.
0: Zgłaszamy się?
1: Zgłaszamy się.
0: To my idziemy, wy też.

0: Jaki on ma głos, Jason Derulo, Acapulco w Melo Radio. Dzisiaj dzień mamy, więc składamy serdeczne życzenia wszystkim mamom, dlatego postanowiliśmy z Mikołajem zrobić ranking hot mamusiek.
1: Tak, ale wybraliśmy tylko top 3 swoje chyba, tak?
0: Tak, tak, top 3.
1: Dobrze, to co, chcesz zacząć?
0: Mogę zacząć.
1: Okej. Okay.
0: Na pierwszym miejscu Rihanna.
1: A myślałem, że zaczynamy od końca.
0: Aha, masz rację, to zacznijmy od końca, nie powiedziałam tego.
1: Nie słyszeliście tego.
0: Nie słyszeliście. Na trzecim miejscu Cindy Crawford.
1: Okej, okay, nice.
0: Uważam, że turbo hot.
1: Spoko, spoko.
0: Na drugim Emily Ratajkowski.
1: Okej. Okay.
0: Bardzo mi się podoba. A na pierwszym?
1: Rihanna?
0: Rihanna!
1: Wow. Nie pokryły nam się w ogóle żadne pozycje. U mnie na miejscu trzecim Jodie Foster.
0: Okej.
1: Okay. Mm-hmm. Na drugim miejscu Jessica Alba.
0: No tak, klasa.
1: W Sin City, jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to...
0: No, to prawda.
1: No i na miejscu pierwszym u mnie Shakira.
0: Shakira?
1: Shakira, no.
0: Fajna jest w sumie.
1: Zawsze uważam, że Piqué to jest największy debil na świecie.
0: A, bo on ją zdradził.
1: No właśnie, jak można być z Shakirą i zdradzić Shakirę? No przecież to mi się w ogóle jakby nie mieści w głowie.
0: Shakira, call Mikołaj.
1: Exactly. Hey Siri. Obudziło się. Call Shakira.
0: Call Shakira. Dzwoni?
1: Nie, bo nie mam numeru.
0: Zdobędziemy.

0: Kiełbasa z Kolima jest dostępna, wiesz? Dobra, będzie.
1: Rewelacja.
0: Szykuje się nowy biznes z Kolima. Kiełbasy.
1: Ale duże?
0: Największe na pewno. O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
21: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
22: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
23: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
24: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, cel i asystans.
23: I to gdzie?
24: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
25: Po reklamie.

0: Kto ma ochotę na kiełbasę z Kolima? Ja nie.
1: Na pewno?
0: Na 100%.
1: No bo Skolim właśnie idzie teraz w branżę gastronomiczną i postanowił wypuścić cały taki pakiet różnych mięs okraszonych jego twarzą. Jest kiełbasa idealna.
0: Tak.
1: Jest, czekaj, kabanosy Palermo. Co my tu jeszcze mamy? Parówki drobiowe.
0: A wiesz, że szalone, hasło nie? To będzie król smaku?
1: Tak jest. O, jeszcze mac and cheese, kiełbasa. O, to może być dobre.
0: Czyli skosztujesz z Kolima?
1: Skosztuję jego kiełbasy, no.
0: To co, trójkąt?

0: Jest to stanowczo mój ulubiony kawałek ostatnio na playliście Meloradia. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, podkręcamy tempo. Mikołaj, zabierzesz mnie nad Morze Bałtyckie?
1: Czy ja wyglądam, jakbym był zrobiony z pieniędzy? Wiesz, jak tam jest drogo?
0: Tak wyglądasz, no. Komplement.
1: Dzięki.
2: Słuchajcie, no możecie jechać, aha, zwłaszcza, że będzie dużo Niemców.
1: To nie jedziemy.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Car Superstars.
0: Numer. Zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
14: O reklamie. Meloradio Kraków.
15: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
16: Ula Harciarek on the mic. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się sukcesem i zapowiada wprowadzenie nowych ułatwień, na przykład dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A teraz resort finansów, który uspokaja: samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie jest działalnością gospodarczą. Nie trzeba więc rozliczać się z fiskusem. No i jeszcze mieszkańcy Niemiec, którzy zmieniają wakacyjne plany i wybierają wypoczynek nad Bałtykiem. Wojciech Hernes.
17: Przedstawiciele branży turystycznej mówią o wyraźnym trendzie. Z jednej strony drożeją loty, a z drugiej w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem niektóre bezpieczne dotąd kraje regionu straciły ten wizerunek.
16: Dlatego może wzrosnąć zainteresowanie niemieckich turystów polskimi bałtyckimi miejscowościami.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i szykuje się nowy serial o influencerach.
15: A to będzie hit chyba. Hit, no w ogóle telewizji i w całej jej historii.
16: Dokumentalny.
19: Siemanko.

0: słuchacie Freak Fightu, to Crying on the Dance Floor w Meloradiu. Girls of Warsaw, tak się będzie nazywał nowy serial dokumentalny o codzienności warszawskich influencerek, tak dobrze słyszycie.
1: Czy one nie są influencerkami dlatego, że pokazują swoją codzienność w internecie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, więc tak się zastanawiam, o czym ten serial w takim układzie będzie.
1: No chyba, że będzie o tym wszystkim, czego nie pokazują, to już może być ciekawsze.
0: Ale wiesz, co jest taka platforma?
1: Ale nie o to... Iga, ty tylko o jednym myślisz.
0: No nie, no bo wszystko pokazują, to co więcej mogą pokazać?
1: Na przykład, nie wiem, jak dłubią w nosie, nie?
0: Wow.
1: No co, czy chociaż na jednej rolce Jessica Mercedes dłubie w nosie?
0: No nie, ale...
1: No właśnie,
0: obejrzałbyś
1: to? Zobaczymy, no pewnie.
0: W tym roku ma być premiera.
1: Super,
0: jak coś.
1: Czekam.

0: Four Strings. Ależ klimat w Meloradiu. Wiecie, gdzie jest najlepszy klimat, moim zdaniem?
1: Na Tomorrowlandzie.
0: Dokładnie tak, my was zabieramy na Tomorrowland. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i pokażecie nam, dlaczego to wy powinniście pojechać i z kim.
1: Zwłaszcza jeżeli to będzie wasz pierwszy raz, to będziecie potem go długo wspominać.
0: Oj, tak.
1: Tak jak Gabry Ponta na przykład wspominał o swoim pierwszym razie, jak zagrał po raz pierwszy właśnie na Tomorrowlandzie.
2: Pamiętam, że byłem nieco zawiedziony, bo gdy pierwszy raz grałem na Tomorrowland, woda lała się z nieba. Zaczęło padać jeszcze, gdy grał DJ przede mną, a gdy wszedłem na scenę, ludzie dosłownie spod niej uciekali. To było szalone. Trudno było przebrnąć przez pierwszą połowę seta, bo próbowałem ściągnąć tych ludzi z powrotem. Nie było łatwo, ale udało się. Mam nadzieję, że w tym roku będzie słonecznie.
0: Będzie słonecznie, bo Meloradio tam jedzie.
1: A, no właśnie, oczywiście, to nie może być inaczej.
0: Ale jednak, gdyby było inaczej, to mamy do was pytanie. Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu na Tomorrowlandzie?
1: Tak, w takim najgorszym, wiecie, urwanie głowy dosłownie.
0: Nasza propozycja?
3: Lubiła tańczyć, pełna radości, tak, ciągle goniła wiatr.
0: To jest nasza propozycja.
1: Dlatego zawsze się dobrze tańczy.
0: I odpowiedzcie nam na WhatsAppie Meloradio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl, co redaktorze jest do wygrania.
1: A w zamian damy The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi, to jest oficjalna seria powieści Tomorrowland.
0: Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Talk to you another, aż milej się pracuje do takiego kawałka. Naprawdę, uwielbiamy z Mikołajem grać wam takie sztosy. Chyba
1: oczywiście.
0: Tak można powiedzieć, że to
1: no
0: sztos.
1: Pewnie, no pewnie. Mhm. My gramy... Nie mogę tego powiedzieć.
0: To prawda, ale też wysyłamy was na Tomorrowland, to jest jasne. I teraz mamy taki przedsmak, bo do wygrania była, jest książka.
1: Tak, książka oczywiście z oficjalnej serii powieści Tomorrowlandu. I pytaliśmy, do jakiej piosenki, do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu.
0: I ktoś tutaj napisał, ten ktoś to Jacek, że tańczyłby do tego. To jest Armin van Buuren.
1: To jest dobry
0: Rain.
1: Może być, że tak będzie, bo Armin van Buuren też na Tomorrowlandzie w tym roku gra.
0: Wow, i może to zagra.
1: No, ale oby nie padało.
0: Nie, no tak, trzymamy kciuki. A tobie, Jacek, gratulujemy. Wygrywasz książkę o Tomorrowland. Brawo!
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Kinga odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. It's Friday.

0: ale my podkręcamy tempo. Thank you. Mikołaj, pamiętasz te czasy, kiedy nie używaliśmy telefonów, bo byliśmy mali i na podwórku biegaliśmy?
1: Pamiętam. No, telefony z klapką były super, miałem takiego Sony Ericssona. No i właśnie, być może takie telefony jeszcze powrócą, ponieważ w Korei Południowej postanowili podejść nieco inaczej do walki z, no, z dziećmi, które są uzależnione od telefonów. I właśnie mają zamiar wprowadzić takie głupie telefony tylko dla dzieci, że będą ograniczone funkcje, zero mediów społecznościowych, ograniczony dostęp do internetu i takie tam rzeczy.
0: Że w sumie my nie używaliśmy i zobacz, gdzie jesteśmy, w jakim dobrym miejscu, jacy mądrzy jesteśmy.
1: Dokładnie.
0: A?
1: No.
0: Działa.

0: James Hype Mind. Ten pan będzie miał pracowite lato.
1: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak, wam zagramy punktualnie o 16.
2: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo, ale najpierw newsy Meloradia.

0: 101.3 FM. Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czy kidał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 tysięcy 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
17: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
16: Wow, mogę być operatorem koparki!
17: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
16: A Rabel też tu będzie?
17: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie.
18: Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
10: 3, 17, 41...
19: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11...
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Tak już jest. Niskie ceny są...

Dzienne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

0: programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Krakowie?
1: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Zaczniemy od wizyty w Kinie Kijów, bo tam w piątek spektakl Pic na wodę. Pełna pasji, humoru i perfekcyjnego wyczucia komedia sprawia, że widzowie śmieją się do łez i z zapartym tchem śledzą kolejne tajemnice. To w piątek, a przez weekend filmowe propozycje z okazji Dnia Dziecka, specjalne seanse familijne, a także dodatkowe atrakcje. Wśród filmów Tom i Jerry, Niesamowite przygody Skarpetek 3 oraz Kuro Zając i Świątynia Świstaka. I jeszcze propozycja na 3 czerwca, wtedy kolejne spotkanie z cyklu Wajda Rewizje. Tym razem do zobaczenia będzie Człowiek z marmuru. Filmy zostawiamy, a idziemy do klubów. W Prozaku dzisiaj impreza pod hasłem Złe decyzje, ale zero żalu. Jutro open decki, no i publiczność zdecyduje, kto będzie miał szansę dalej bujać parkietem. A w klubie Alchemia szykujcie się w czwartek na muzyczny blender, czyli wielowymiarowy, wielogatunkowy i wielozadaniowy jam.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Burza wokół studentów z zagranicy w Lublinie. To posłowie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zarzuca zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Wszystko zaczęło się od nagrania promującego kolejną edycję Africa Day Festival. A teraz piłka nożna. Jan Urban ogłosił powołania towarzyskie na mecze z Ukrainą i Nigerią. Są debiutanci. Marcin Powideł.
5: No jest ich 5. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin. Szansę od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski.
4: Zagra też Robert Lewandowski. Życie singla coraz droższe miesięcznie, kosztuje 770 zł. Tyle jedna osoba musi zapłacić za koszyk podstawowych produktów.
2: Jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to meloradio.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Szybka kasa, fajna sprawa.
3: Ale wiesz, co też jest fajne?
2: O?
3: Czy coś ci dzwoni?
2: A to prawda, puścimy wam starczo dźwięki, wy możecie zgadnąć, co to takiego. To już za moment. Iga Mikołaj, hej.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie w Meloradiu, a teraz taki mały throwback do Tomorrowland 2K25. Turn it up. Jej!
1: To tak się bawiliście w zeszłym roku na Tomorrowlandzie.
0: Tak się bawiliśmy, ależ było wspaniale. I wysłaliśmy na przykład naszą słuchaczkę Olgę i mamy takie wspomnienie, dlaczego warto po prostu brać udział w naszym konkursie.
2: Można spełnić swoje marzenia.
0: No a jak? Spełnić no i tak, swoje marzenia.
1: Tak było w zeszłym roku i tak samo w tym roku. Też spełniamy marzenia, budujemy nowe przygody, nowe przeżycia i musicie być ich częścią. Meloradio.pl, tam możecie zgłosić się do konkursu Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Musicie nam pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego, a my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, dojazd gratis. Przekonajcie nas, bo naprawdę warto. Najlepiej, żebyście wysyłali filmiki. Zdjęcia są super, ale taki filmik, on jest dużo więcej wart, więc pokazujcie, z kim, dlaczego, po co, wbijajcie na meloradio.pl. Dive into me. O, Alok i Kalit.

0: Tak to robimy w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dive into me we Freak Fajcie.
1: To jest Alok, który zresztą też na Tomorrowlandzie wystąpi. Ale odchodzimy na razie od Tomorrowlandu, bo za chwilę czy coś ci dzwoni?
0: Szykujcie uszy i szykujcie palce.

0: 17 po 16. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego. Użyjcie proszę WhatsAppa Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaj, trudno się wylosowało.
1: Trudno się wylosowało, bo mam wrażenie, że ostatnio było jakoś troszkę za łatwo. Wszyscy wiedzieli o co chodzi, więc dzisiaj no taka zagadka dla ludzi, którzy jednak siedzieli w tych kreskówkach tak ze 20 lat temu i to dosyć mocno. No jestem ciekaw, ile osób poprawnie odpowie na ten tajemniczy dźwięk.
0: Czy jesteśmy gotowi?
1: Dawaj.

0: prosić.
1: Wiesz, że już są odpowiedzi?
2: Ohoho, widzę, że koneserzy jednak są. Super.
1: Do zgarnięcia dzisiaj pomadka.
2: Okej.
1: Pomadka? Pomadka jest dobra. Czy puszczamy jeszcze raz dźwięk?
2: Zróbmy to.
1: Zróbmy tę przyjemność.
2: Super dźwięk.
1: Tobie. Co to jest?

0: którzy dziś... WhatsApp Meloradia, moi drodzy. Czekamy na głosówki i wiadomości tekstowe.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Dla koneserów to było, tak?
2: Oczywiście.
0: Dopóki się nie znudzisz.

0: No powiedz ten żart.
1: Wiesz, jak Ejwen odbiera telefon?
0: Jak?
1: Halo?
0: Zabawa, czy coś ci dzwoni.
1: Beka.
0: Gramy, starcze dźwięki,
1: tak
0: wy zgadujecie, co to takiego. Przypominam dzisiejszego...
1: Sztosa.
0: Niech będzie, że sztosa. I wiecie, najciekawsze jest to, że nie było złych odpowiedzi.
1: I bardzo mnie to cieszy.
0: W ogóle.
1: Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich szamanów.
0: Ale jest z nami Maciek, który odpowiedział w pierwszej sekundzie. Cześć Maciek, co to takiego?
2: Cześć, no i jest to oczywiście i to do króla szamanów.
0: Brawo!
1: Oczywiście.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Fundary!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
14: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
13: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
14: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
13: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
14: No.
15: Dzień mamy w Media Expert.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Filipek Nel. Jeszcze 140 lat i być może dostanę kamienicę.
1: No tak, w mediach pojawiły się takie doniesienia, że w Krakowie doszło do sytuacji, gdzie człowiek mający według dokumentów 162 lata otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę w centrum Krakowa.
0: Świetne!
1: Kilkadziesiąt milionów złotych taka kamienica podobno kosztuje.
0: Jak ma tyle lat, to czy on będzie miał siłę, żeby chodzić tam po schodach?
1: A co jeśli to Dracula po prostu i on faktycznie żyje?
0: Kupmy czosnek zatem. Zapas czosnku. Za 200 zł można mieć tyle czosnku.

0: rozkręcamy tempo, to Favor, Fisher, Tones and I.
1: A już o 17 zagramy
2: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
16: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
1: O reklamie.
19: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Paweł Chudzie, witajcie, cześć. Na początek naszego kolejnego spotkania zerkamy do klubu Prozac, bo tam w czwartek impreza From Liverpool to Krakow. No i będzie dużo elektronicznej muzy z Wysp Brytyjskich. Teraz rzut oka do klubu spotkań Poczta Główna. Tam w sobotę Biodra Nie Kłamią, czyli latynoska fiesta. Będzie dużo muzyki latynoskiej oraz nieco popu, dancehallu i hip-hopu. Także w sobotę na poczcie Vibe Cartel, czyli młody kolektyw starych DJ-ów. No i będzie trochę muzy prosto z Ameryki Południowej. A teraz coś dla miłośników kolorowej zabawy. 8 czerwca w Tauron Arenie Kraków będzie bardzo kolorowa impreza, Festiwal Kolorów. Na scenie zobaczymy Bro, który na kolorowej estradzie gościł już niejednokrotnie, a także wokalistkę, producentkę i autorkę tekstów Zui, której muzyka łączy w sobie nowoczesny pop, R&B i muzykę klubów. Będą też DJ-sety od uzdolnionych DJ-ów Sandbi oraz Dan.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic. Zastępca odwołanego prezydenta Krakowa będzie komisarzem miasta. Dziś po opublikowaniu wyników niedzielnego referendum Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta miasta. Teraz Gdańsk, schronisko Promyk, rusza z projektem domów tymczasowych dla psów i kotów. Opiekun przez kilka miesięcy ma zajmować się czworonogiem, a potem przygarnąć go na stałe, mówi szefowa Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Emilia Salach.
4: Ten dom tymczasowy to jest taka forma takiego badania się zarówno ze strony rodziny tymczasowej, ale też zwierzak może nam pokazać, że niezbyt dobrze się tam czuje.
3: A jest już kilkanaście chętnych osób. No i jeszcze sukces horroru Obsesja. Film zarobił już ponad 130 milionów dolarów, a kosztował niespełna milion.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
5: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zabieramy was na wycieczkę i do Boom, i na Podlasie.
2: No nie wiem, gdzie większa impreza. Nie, no chyba w Boom.
5: Boom, oczywiście, że Boom. Iga Mikołaj, siemanko, Galaxy Kungstek, wchodzimy w 17.

0: Miss You w Melo Radio. Oliver Tree, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do miejscowości Boom.
1: Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
0: Tak?
1: Tak.
0: Słyszycie ten tłum? To możecie być wy. Wow! A? Tak się bawią ludzie na Tomorrowland.
1: To naprawdę grube melo.
0: Oj tak, i tak się składa, że wy również możecie być tymi szczęśliwcami i wybrać się z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Oczywiście w tym roku również jedziemy i wy również możecie się zabrać z nami. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland i dlaczego. A my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, podwózka jest gratis, wyobrażasz to sobie?
1: No, a paliwo teraz drogie.
0: Wiecie co robić, wbijamy na meloradio.pl i przekonujemy nas, dlaczego to was powinniśmy ze sobą zabrać. How does it feel to teraz?

0: Young Leosia, Jonathan, Noc Aniołów. Tak się podkręca tempo u nas w Melo Radio. Zaraz trzasną drzwi.
1: Przeciąg jest.
0: Ale teraz musimy zmienić klimat. Robi się poważnie.
1: Breaking Bad na Podlasiu. Dobiegła... Końca dobiegła historia, która tam się zaczęła już kilka lat temu. Aha. No więc tam czterech Meksykanów pojechało na to Podlasie, żeby gotować.
0: Wow! Quesadilla?
1: No nie. Nie, zdecydowanie nie quesadilla. Była całkiem niezła produkcja. 800 kg różnych substancji zostało wyprodukowane i teraz od 10 do 11 lat więzienia takie wyroki właśnie zapadły.
0: A ja mam pytanie. Dlaczego akurat na Podlasiu?
1: No bo tam jest tradycja gotowania różnych rzeczy po lasach, nie? Tylko może nie aż tak hardkorowych jak w Meksyku.

0: I dare you.
1: Nie, po prostu dare you. Hardwell, Matthew Koma. A czy Mr. Hardwell wystąpi tam, gdzie myślę, że wystąpi?
2: Okazuje się, że tak, ponieważ Mr. Hardwell wystąpi na Red Stage na Sunrise Festival 2 sierpnia. Zagra w Kołobrzegu.
1: O, wow, a my was wysyłamy na Sunrise Festival, to się naprawdę dzieje.
2: No i to będzie fantastyczna zabawa, bo raz, że Kołobrzeg, polskie morze, tak. Lipiec, sierpień, czyli najcieplejsze miesiące, tak? No i najlepsza muza, czego chcieć więcej.
1: Wiecie, co robić.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na
2: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Целый день. Автопромоция. Реклама.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A w miniony weekend był koncert Taco Hemingwaya, niestety nie udało nam się z Mikołajem tam dotrzeć, chociaż Mikołaj bardzo chciał,
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, strasznie, strasznie chciałem. No więc mówiliśmy już o koncercie Taco, bo miał tam garść złotych porad dla młodzieży, ale była też mała kontrowersja, bo na telebimach pojawiały się takie komunikaty: pij wodę! No tylko problem polegał na tym, że nie można było wnieść własnej wody na obiekt.
0: No właśnie, ale przecież możesz kupić sobie tam wodę.
1: I spokojnie, spokojnie. Agencja już wyjaśniła, tak? Dlaczego tak było. Ze względów bezpieczeństwa podczas koncertów organizowanych przez nas obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich napojów. Nawet niewielka półlitrowa butelka, którą można rzucić, stanowi realne zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia.
0: Myślałam, że chodzi o to, że możesz się poślizgnąć.
1: Nie, ale te butelki, które tam od nich kupujesz za 14 zł za pół litra, to już
0: nie,
1: są bezpieczne.
0: One są bezpieczne.
1: To są specjalne koncertowe butelki.

0: Za każdym razem, jak słuchamy Bad Angel, to czujemy się, jakbyśmy byli w grze komputerowej Bad Angel.
1: Już robię zooma moim Kiroshi.
0: A Kondzio, ty w ogóle grasz
1: co ja?
0: W gry?
1: Tak!
0: A jakie?
2: Same najciekawsze.
0: Tak czułam. Słuchaj, tak
2: ja czułam. Mam grę w życie, to już
0: świetne.
2: Jest najtrudniejsza gra ze wszystkich.
0: No, to prawda.
1: Słabe DLC są do gry w życie.
0: No.
2: I nie można wpisać Motherlot, więc...
0: Szkoda. Kondzio przejmuje antenę Melo Radio już teraz.
3: A już o 18:00 zagramy...
2: Save My Love.
0: I że ty idziesz w Melo teraz?
2: Jak zawsze.
0: Słusznie, to my
2: to,
0: też.
2: No tak. Nie no, wy możecie zostać, iście sobie.
0: Ale możemy iść w Melo tak z tobą.
2: Dobrze.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
0: Po reklamie.
4: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
5: Ambasador Rosji wezwany do MSZ usłyszał wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji. Rosja ostrzegła wcześniej, że rozpoczyna serię uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Fala upałów w Europie, we Francji termometry pokazują miejscami ponad 37 stopni, rekordowo wysokie. Jak na maj temperatury są też w Hiszpanii i we Włoszech. A Gdynia zostanie bohaterką niezwykłego teledysku. Ma być nagrany jednym ujęciem z ogromną liczbą bawiących się osób, mówi Jerzy Radus z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
6: Główny cel to jest pokazanie, że jesteśmy zintegrowani, że jesteśmy przyjaciółmi, no szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach, gdzie jest tyle podziałów.
5: Zapisy dla uczestników teledysku już ruszyły.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach. Kto powiedział, że we wtorek nie można pójść w Melo? No z Melo Radiem zdecydowanie można. Mam dla was masę najlepszej muzy. Save My Love na dobry początek. Feel This Moment to już za moment. No i w tej godzinie też będziemy bawili się w szybką kasę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: ale ktoś się zaraz będzie cieszył, ale ktoś się zaraz będzie cieszył, jak na jego koncie pojawią się dodatkowe 200. No, przynajmniej taką mam nadzieję, że ktoś odbierze telefon. Przypomnę, że czekamy do 5 sygnałów. Pierwszy sygnał za nami. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do 5 i że szybko ktoś odbierze telefon. Mamy drugi, no ale ja jeszcze jestem spokojny. Za chwilę zacznę się denerwować, jak dojdziemy do... Halo, halo, Melo Radio z tej strony. Konrad, cześć.
1: Cześć, Konrad.
0: Czy ja się do Sandry dodzwoniłem?
1: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy. Sandra, co ty byś powiedziała na to, żebym ci dał dodatkowe 200 dla ciebie?
1: Fantastycznie.
0: No dobra, ale najpierw mi powiedz, na co ty tego siana potrzebujesz?
1: No, porysowałam szybę w samochodzie.
0: Jak to?
1: Zrobiłam to wycierając szybę pierścionek, to znaczy tak, wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął i że ma diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: Tak mimochodem wspomniałaś, że ten zaręczynowy to z diamentami.
1: No tak, tak, i pan w warsztacie powiedział, żebym go sprzedała i kupiła nową szybę.
0: Nie, no to bez sensu, słuchaj, ja mam dla siebie lepsze rozwiązanie, 200 od Meloradia.
1: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Ten dźwięk oznacza, że ta kasa leci do ciebie, ale obiecaj mi w takim razie, że następnym razem, jak będziesz wycierała szyby, to tak łagodniej.
1: Obiecuję.
0: I pamiętaj, że jak chłop cię wkurzy, to też nie jeździ tym pierścionkiem po masce.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: To Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 27 minut po 18. A ja mam złą wiadomość dla tych z was, którzy nie lubią uprawiać sportu. O niej za chwilę też m.in. Alan Walker na naszej antenie. Jeszcze przed 19 też modelki i Budarski. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

No i niech mi ktoś powie, że we wtorek nie można się poczuć jak w weekend. Felicjan i Szans u nas na 20 minut przed 19. Ktoś z was może teraz biega z Melo na słuchawkach albo spaceruje. No to jeszcze sporo godzin przed wami, bo ostatnio odkryli, że powinniśmy tygodniowo ćwiczyć dla zdrowego serducha, nie 150 minut, czyli jakieś 3 godzinki, jak to mówili wcześniej. Uwaga, 9 do 10 godzin. No, kto ma na to czas, to nie wiem, ale wiem, że najlepiej ćwiczyć zawsze z drugą połówką. No to zawsze wieczorem będzie jedna godzina cardio z tych 10.

0: Oscar Matt Cain w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak, podkręcamy tempo, a po 19:00 oj, sporo się też u nas będzie działo, bo między innymi kogoś z was wyślemy na Sunrise Festival, a tam dużo najlepszej muzy, tej oczywiście nie zabraknie też u nas.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise, punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.

0: słuchaj na 101.3 FM. Idę w melo.
1: To już 19 na zegarkach, a my spać nie idziemy, bo idziemy w melo na antenie Meloradia, oczywiście z najlepszą muzą. Samfel, T-Wise i Hayson na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce między innymi Calvin Harris. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio. Idę w melo.

Show Melo Radio, to 9 minut po 19 to Talk to You, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby z Melo Radiem pojechać na Sunrise Festival. Nie przegapcie swojej szansy i bądźcie blisko.

0: To już tego lata pod koniec lipca i na początku sierpnia najlepszy i najgorętszy Sunrise Festival w Kołobrzegu. No tam trzeba być, będzie Melo Radio, wy też możecie. Mam dla was zaproszenie i nie zawaham się go rozdać. Jedyne co musicie zrobić, to wysłać mi głosówkę, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego. Podpowiem wam, że tam będą m.in. Axwell Ingrosso, Afrojack, będzie James Hype, Morten, Scooter, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu, wielu innych. A który DJ z tego line-upu rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Zaproszenie na Sunrise Festival już za chwilę powędruje w czyjeś ręce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Oj, będzie się działo tego lata Sunrise Festival coraz bliżej, a ja pytałem was parę chwil temu, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? No i Magda ze mną w tej sprawie. Siemanko, Magda.
1: Cześć, cześć.
0: No to który DJ i dlaczego?
1: Scooter! How much is the peace?
0: Magda, no to ja poproszę jeszcze taki większy okrzyk, ponieważ jedziesz na Sunrise Festival. No i taką radość to ja rozumiem. Scooter na Sunrise Festival się pojawi. No i dowiesz się, po ile ta ryba i będziesz się mogła bawić, no bo tam tej najlepszej zabawy nie zabraknie. Kogo pozdrawiamy?
1: Kogo pozdrawiamy? I bez wakacji pozdrawiam.
0: O, no to w takim razie wakacje też tego lata świetne ci zapewniamy. Magda jedzie na Sunrise Festival. Wy też możecie. Słuchajcie uważnie Meloradia. Sunrise Festival z Melo.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: nowych hitów w Melo.
1: Dbamy o to, żeby serwować wam najlepsze numery na antenie Meloradia, więc nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Like a Prayer to kawałek, który gdy usłyszycie, to od razu podkręcicie głośniki na fulla, bo żal słuchać tego numeru po cichu. No i coś czuję, że tego lata będzie go słychać w wielu, wielu miejscach i to bardzo często. Josh Fawes, Like a Prayer, to już teraz w Melo, dajcie głośniej.

0: To bryska na antenie Melo Radio jeszcze przed 20. Ja tak tylko przypomnę tym, którzy być może zapomnieli, że dzisiaj Dzień Matki, więc jeśli jeszcze nie złożyliście życzeń, to jeszcze macie szansę nadrobić. A my po 20 zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Candy Night. Myślę, że i mamy, i nie tylko mamy, się świetnie będą bawiły przy tym numerze. Punktualnie o 20 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na Carrefour.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
3: No teraz to my dopiero rozkręcimy to Melo. W końcu po 20 to zawsze zaczyna się najlepsza impreza. No to idziemy w Melo. Candy Night na dobry początek. Za chwilę też m.in. Rudimental, będzie też Gips, Alesso, Zala Ralston. Oj, się będzie działo. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Sony Fodera w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 20. Think About Us. A jako ludzie lubimy zaokrąglone kształty. Na taki artykuł właśnie natrafiłem w internetach. To się odnosi, słuchajcie, do wielu rzeczy. Lubimy na przykład zaokrąglone loga, samochody. No ogólnie, to co zaokrąglone, no to według różnych badań jest po prostu przyjemniejsze dla naszego oka. No, biorąc pod uwagę, że zbliża się sezon plażowy, to jest dla wielu osób, w tym dla mnie, bardzo dobra wiadomość.

True Colors i Heavy Metal Love w Melu 25 minut po 20. No tyle to każdy chciałby zarabiać w wakacje, a tu tylko wydatki. Ile zarobi na przykład Skolim w tegoroczne wakacje? No podobno ponad 11 milionów złotych. O tym piszemy na meloradio.pl. Maryla Rodowicz z kolei ponad bańkę wyciągnie, a Justyna Steczkowska tak koło bańki może zarobić. No każdy chciałby taką kasę, ale wy szybką kasę możecie zgarnąć w Meloradio już w tym tygodniu. Szansa na 200. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl. Tam też wszystkie szczegóły naszej zabawy.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 19 minut przed 21. Oliver Heldens i Wailbird. A ja mam dla was najtańsze kierunki, jeżeli chodzi o city breaki. Na pierwszym miejscu jest Sarajewo i Bośnia i Hercegowina, na drugim Bukareszt w Rumunii, no i Tirana w Albanii. Natomiast najdrożej okazuje się według rankingu, że jest w Oslo, Kopenhadze i Edynburgu. To myślę, że na city breaku to akurat można zaoszczędzić, bo i tak często połowy się potem nie pamięta.

0: Lost Frequencies i David Kushner w Melo Radio jeszcze przed 21. Tak podkręcamy tempo, no i gramy dla tych z was, którzy teraz być może gdzieś tam na drugiej zmianie, no albo po prostu odpoczywają po robocie. Za chwilę też dobrej muzy nie zabraknie.
1: A już o 21. zagramy
0: Turn the Lights Off. Oj, będzie gorąco, punktualnie o 21 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego tu wszystko jest takie kolorowe?
2: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
1: Wow, mogę być operatorem koparki.
2: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
1: Rabel też tu będzie?
2: Będzie. I zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. Po reklamie.
5: Idę w Melo. Niektórzy już pewnie gdzieś tam trochę ziewają, bo to taka pora, ale ja mówię piękne, dobry wieczór, no i obiecuję wam, że nie pozwolę wam zasnąć, bo mam całą masę znakomitej muzy. Turn the lights off na początek 21. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
6: Melo Radio. Idę w Melo.

tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słyszysz ten zegar? Ten zegar oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że masz coraz mniej czasu, żeby zgłosić się na meloradio.pl i pojechać i przeżyć Tomorrowland razem z Meloradiem. Tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix. Już teraz napisz na meloradio.pl i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w Belgii znakomicie i przeżyj to niesamowite.

Alessandra Moroso i Big Mama. Tak, podkręcamy tempo w pół do dziesiątej w Meloradiu. No my spać jeszcze nie idziemy, a za chwilę będę miał dla was no niezbyt dobre wiadomości, jeśli chodzi o taniec z gwiazdami. Ale zanim to Hands on Me i Becky Hill to już teraz przed nami. Melo.

Magnetyk w Meloradiu na kwadrans przed 22. Tak podkręcamy tempo. A Magda Tarnowska najprawdopodobniej nie pójdzie w tango ani w żaden inny taniec w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. O tym piszemy na meloradio.pl. No wszystko wskazuje na to, że Madzia tym razem nie zatańczy. Niektóre gwiazdy, które mają wziąć udział w kolejnej edycji, ponoć mają nawet na to kręcić nosem. No zobaczymy jak to będzie, czy Magda będzie, czy nie będzie, ale jedno jest pewne, na pewno w nowej edycji nie zabraknie kolejnych romansów.

Jeszcze przed 22 tak podkręcamy tempo w Meloradio, to Closure, a wy koniecznie zostańcie razem z nami, bo my nieustająco to tempo podkręcamy i to będzie na pewno bardzo dobra i udana noc, czego wam życzę, a ja wracam w piątek po 10. Dobrego, hej!

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. Po reklamie.

Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja.

Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.